0: Nie tylko dla Eli, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna, Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze, tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy, to są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To
4: absolutnie
3: nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko.

0: blisko, ale niestety nie.
1: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
2: Tak, tak, no za koperkiem, za marszarce, w pudełku po lodach.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
4: Można szukać dalej, słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
2: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
5: Dokładnie.
2: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję je. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
6: Zupa kluczowa. Piękna.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Inowrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Nie, no ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu no wynieśli i chcieli wywieźć na złom, no i tak to wyglądało, jak taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
4: Incoming!
3: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Oleśnica 96 FM.
9: Niechybnie siódma, czyli czas na fleszy z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Mam dla was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
9: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
11: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Lidze Narodów. Pragniemy również złoto mistrzostw Europy.
9: A złoto mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
10: A tyle Wojtek Marczyk. Początek meczu Polska-Portugalia o 15. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencje Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
12: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
10: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
13: No składany, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
10: To prawda.
8: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
10: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Bayern. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Niestety dziś będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
14: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
15: O Jezus!
10: Ale small talk.
8: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
9: No bo ile tego słońca można było? Wszystko jest okej, ludzie. Uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska.
14: I Mateusz Marek. No,
9: dziękuję.
14: I jest też 3 minuty po godzinie 7. Jest też Temper City Self-Aware. Zostańcie z nami, gramy hity na maksa od samego rana. Fajne muza.

0: od samego rana w RMF Max. Hity na maksa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim.
3: Bo?
2: Ludzie jedzą chętnie marchewkę, a zwłaszcza dzieci. A i co, bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki.
3: No.
2: I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
4: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Nazywało się to bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Najważniejsze, że zdrowo, no.
4: Leć, Erling, leć!
3: Chrup, chrup, chrup.

0: My najlepiej gramy i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, zorientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 złotych.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501 285858.
11: I po reklamie.

0: To on, Slim Shady, Eminem, a to RMF Max i by.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: No, możesz tego powiedzieć jeszcze o naszej zabawie?
0: Aha, a teraz będziemy mieć zabawę. Słuchajcie, słuchaj wariacie, co tam na czacie, elo.
3: To jest nasza zabawa, w której wy nam wysyłacie głosówki, w których nagrywacie, jaka drama jest u was na czacie, ale tym razem jest to czat osiedlowy.
2: O, uwielbiam. Moja historia, słuchajcie, jest taka, sprzedwczoraj. Pani powiedziała, że zostawia buty w altanie śmietnikowej i że może sobie ktoś wziąć, że one są nadal... Aha. Można ich używać.
4: I same poszły?
2: Nie, i wszystkie panie się zaczęły kłócić i był wyścig do altany śmietnikowej o to, zgarnie te buty.
0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosówką, nagraj głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że cię ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blog nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger, RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na Maxa, Fly High i Tobi Romeo. I pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czasie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś wiedziała pierwsza, to nie? To powiedziałaby nam, nie?
4: Dajcie spokój, naprawdę.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
16: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Fast Boy, żeby dobrze wchodziło śniadanie. Music Sounds na 11 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i mamy dla was w RMF Max najnowsze informacje, tym razem z Watykanu, słuchajcie. Watykan uważa i ogłosił, że niszczenie środowiska to jest grzech śmiertelny i uważa się w ogóle, że to jest nowy gatunek grzechu, czyli grzech ekologiczny. Do wszystkich grzechów dochodzi nowy grzech, grzech ekologiczny.
3: Swoją drogą słusznie rozumiem, natomiast w takim wypadku wrzucenie butelek do kaucjomatu to jest takie odkupienie winy.
0: Ja to bym się w ogóle najpierw przyjrzał, czym tam jest palone w piecu przy wyborze papieża, nie? Bo ten dym to taki podejrzanie wygląda.

0: is the answer.
1: 5 minut pozostało do godziny 8. Czas, żeby wszyscy zamienili się w słuch.
2: No to zamieniamy się w słuch. Za chwilę flash, prognoza pogody i będzie sport, więc wszystko. Czego potrzebujecie o poranku, zostańcie koniecznie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: jest Max. Tak się gra.
1: I wszystko gra dla ciebie w tygodniu po 12 w
0: RMF Max. Ceny, które poprawiają humor, znajdziesz je w salonie drzwi i podłóg Gama, Wrocławska 5, Smarców, gamasalon.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: O 8 w RMF Max w waszych głośnikach najważniejsze informacje. I Anioł Opuszczańska, dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry. A4 w Małopolsce wciąż stoi na obwodnicy Krakowa między węzłami Tyniec i Skawina. Zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i pas w stronę Rzeszowa.
8: Do tej kolizji doszło tuż po 5:00 na trasie w kierunku Śląska. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
7: Tyle Paweł Konieczny, a problemy z płynną jazdą występują także na Krajowej 7 między Chyżnem a granicą państwa. W obu kierunkach trasa jest zablokowana, ciężarówka przewróciła się na bok. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką 962. Europejska branża motoryzacyjna jest na krawędzi. Część firm tnie etaty. Niemiecki Volkswagen zapowiedział spore zwolnienia. Z pracą może się pożegnać 100 tysięcy osób. Problemy ma też brytyjski Jaguar Land Rover. Tam zlikwidowanych zostanie 4 tysiące miejsc pracy.
9: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
7: Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, i w dodatku mamy coraz wyższe ceny paliw, a to hamuje popyt na nowe samochody. No a teraz, gdyby komuś z was na przykład zamarzyła się przeprowadzka do Włoch, to odradzam Mediolan. To jest najdroższe włoskie miasto do życia. Według najnowszego raportu Organizacji Obrony Praw Konsumentów zestaw 33 podstawowych produktów, 20 spożywczych i 13 usług, między innymi w barach, u fryzjerów czy w kinach, kosztuje w Mediolanie 693 euro. Wydatki na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso czy ryby, sięgają w stolicy Lombardii średnio 200 euro. Sporo trzeba dać także za lokum, na przykład taki wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
10: Mamma mia! To pewnie dlatego najlepiej jest mieszkać z mamą.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Piłkarze ręczni Industrii Kielce otworzyli sezon w meczu z HC Krins Lucerna. Zwyciężyli 30-29.
11: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Świankowała skuteczność.
7: Tyle trener Krzysztof Lijewski, a my czekamy na starcie biało-czerwonych siatkarzy. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grwicia powalczą z Portugalią. Start spotkania o 15:00. Wczoraj Bułgaria pokonała Macedonię 3-0, a Łotwa Rumunię 3-1. I zanim o pogodzie, jeszcze doniesienia z kortów, bo Jelena Rybakina wywalczyła awans do półfinału US Open, zapewniła sobie też pozycję liderki rankingu WTA. Wczoraj tenisistka pokonała Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. Jutro zmierzy się z Coco Gauff.
12: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: No i lato zrobiło sobie przerwę, bo dziś przydadzą się wszystkim parasole i ma być też znacznie chłodniej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze 30 na termometrach, a dziś na przykład 17 w Suwałkach, 18 nad morzem, podobnie będzie w Bydgoszczy. 19 to Warszawa, Katowice, Kraków 20 i Rzeszów bardzo podobnie.
6: Przepraszam, możemy zrobić taką uśmiechniętą prognozę pogody dla wszystkich jesienia?
10: Wielkie otwarcie parasola w tym sezonie.
6: Juhu, zimno, juhu, deszcz, juhu.
10: Nie, jest fajnie, wszyscy się uśmiechamy, jest wesolutko, naprawdę.
6: Ale kalusze też mogą być ładne. Pewnie. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mówimy wam razem z numerem Michiko, 5 minut prawie po godzinie 8:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: 8 minut po godzinie 8. Najlepsze hity to właśnie u nas, właśnie w RMF Max, Wise i Stars, specjalnie dla całej ekipy.
1: Ale co to dzisiaj jest za dzień? Słuchajcie, bo nieważne jak się zaczyna, chociaż mamy nadzieję, że zaczyna się dobrze. Ważne, że po południu możecie mieć na koncie, uwaga, aż o 4000 zł więcej niż macie teraz, bo aż tyle damy komuś z was dzisiaj za samo odebranie telefonu od RMF Max.
2: No i to wszystko w naszej urodzinowej zabawie, urodzinowy deszcz na gród. Co możemy powiedzieć? Niech leci, niech nas zleje, lej.
0: Co więcej, nie tylko 4000 dzisiaj. Każde twoje zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i jutrzejszym piątkowym. To podwójna okazja na 10000 zł. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane, ludzie.
1: No to uwaga, gdzie wysyłamy? 7327, pod ten numer wysyłasz hasło Max SMS-em za 369 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl.
2: Cztery koła na start, jak chcesz, to możesz mieć jeszcze więcej, nawet dychę. Dużo czy więcej?
1: Mega.
0: Oto jest pytanie.

0: Tylko pozytywni ludzie w RMF Max. Alex Warren i jego Passenger. 18 minut po godzinie 8 gra w waszych głośnikach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzięki nam macie też informacje, które potem możecie podawać sobie w pracy. I taką informacją na pewno jest to, że Janusz Piechociński na portalu X dał tweeta. Kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem.
2: No wiadomo, no przecież tak również odpowiada za 40% wszystkich witamin i minerałów w diecie.
1: Kebab to jeszcze chwila, będzie 13 daniem w Wigilię w ogóle.
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
7: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
6: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
7: Coś słyszałem.
6: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
7: A kredyt?
6: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
19: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
20: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.

0: Włączacie sobie RMF Max o 8.29, śpiewa wam Rihanna, Only Girl in the World i od razu humor jest gituwa, prawda? Tak działamy właśnie.
1: I słuchajcie, wczoraj stworzyliśmy z wami gang benzyniaków, wysłaliście propozycje, Lejek, Lucek, Felek, Dieselek.
0: Ludzie.
1: Było przesympatycznie i prześmiesznie i nie zostawiliśmy tego tak po prostu. Zrobiliśmy dla was coś specjalnego, bo ten program powstaje dzięki wam.
0: Nie ma wstawaj, nie udawaj bez najlepszej porannej ekipy, czyli bez was. Posłuchajcie.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Ropa Renata,
4: Daro Dystrybutor
5: i Lisek Gazusek.
3: Słuchajcie, ekipa, tak nie może być. Z tymi cenami paliwa coś trzeba zrobić, bo nam cyferek zabraknie na pylonach.
4: Może tak, dawajmy cenę za pół litra, nie?
3: Za pół litra? Patrycję Pylonik chyba ze śmiechu ściśnie w ormuzie.
5: W imieniu społeczności LPG chciałbym poprosić o osobne pylony. No co, elektryki jakoś mają i żyją.
3: No to pytanie, jacy bohaterowie powinni się pojawić w naszej bajce, naszej waszej bajce jutro o poranku. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jaki skład gangu benzyniaków przewidujecie na jutro.

0: Właśnie w takim rytmie się kołysemy przez ten poranek. 20 minut pozostało do godziny 9, a u nas od razu wstajecie, dostajecie info na start dnia i opowiadacie w pracy.
1: Były rozmowy na szczycie, ale wprowadzenie. Andrzej Duda przez 10 lat przecież nie prowadził samochodu za bardzo.
0: No tak, bo wszędzie go wozili, nie?
1: Tak, no jest. Tak. No i teraz ma Porsche, no i ostatnio właśnie sobie rozmawiali z panem Stanowskim. No i się go Stano zapytał, no Andrzeju, jak tam się jeździ?
0: No wiadomo. Nie, to są właśnie te rozmowy na szczycie. Wy tam myślicie, że pieniądze, biznesmeni,
1: jak tam się jeździ? No. Tak, tak.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, czy przy okazji Stanowski polecił prezydentowi byłemu jakiś, nie wiem, fajny rower na przykład?
1: No tak, bo teraz tak z rowerami to chyba bardziej Stanowskiemu po drodze.
0: Jak tam się przerzutki zmienia?
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
11: Stokrotka.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 90,3.

0: W drodze do pracy gramy wam takie numery, że aż no, chce się bardziej jechać. Sylwia Bampa w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Matko, ile my pieniędzy w to władowaliśmy? Okazuje się, że Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy raport. Sierpień był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o włożenie pieniędzy na obligacje, ponieważ Polacy włożyli 8 miliardów polskich złotych.
4: 8 miliardów.
5: Nie tylko ja na to wpadłem, rozumiem.
3: Tak, dokładnie. No.
5: Nie no, wiecie, najwięcej pieniędzy w sierpniu to włożyliśmy w takie obligacje, ale wiecie, obligacje plecakowe, piórnikowe, no i wiadomo, buty z białą podeszwą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: W buty wkładać pieniądze, ludzie.

0: znowu powiesz, że...
1: Kołyszemy się razem z wami rano, to Sobel i Dims z numerem Kochasz. 4 minuty pozostały do 9:00, za chwilę flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: I po reklamie.

0: Minęła 9. Zapraszam na poranny flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko. Zaczynamy. Prokuratorzy z przysłuchy przed północą zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory, mimo że paliły się światła zakazujące wjazdu. W wyniku zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne.
1: To jest RMF Max Oleśnica.
0: Sytuacja opanowana. Mieszkańcy Międzyborza po kilkudniowej awarii odzyskali wodę.
2: Ciśnienie się ustabilizowało, napełniono sieć, ale nadal trwa odpowietrzanie niektórych odcinków. Każdy mieszkaniec ma już wodę w kranach. Taką informację usłyszałem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu. Służby usunęły awarię wodociągu i nie ma już konieczności dostarczania wody beczkowozami, jak to miało miejsce w ostatnich dniach.
0: Informował nasz reporter Piotr Paszkowski. Przypomnijmy, niektórzy nie mieli wody w domach od 8 września. Jak często powinny kursować pociągi na trasie Wrocław-Syców? Trwają konsultacje w tej sprawie. Miasto i gmina sprawdzają zainteresowanie mieszkańców regularnymi połączeniami kolejowymi do stolicy regionu. Rozważanych jest 7 kursów dziennie w każdą stronę. Analizowany jest też pomysł uruchomienia autobusu dowożącego na dworzec i skoordynowanego z rozkładem pociągów. Swoje zdanie na ten temat możecie wyrazić w anonimowej ankiecie. Link do kwestionariusza znajdziecie na stronie Sycowa na Facebooku. Zostań wolontariuszem. Nowych ochotników szuka Oleśnickie Stowarzyszenie Służby Ratownicze. Żeby dołączyć, nie musicie mieć wcześniejszego doświadczenia czy wykształcenia medycznego.
3: Poszukujemy każdą osobę, która chciałaby pomagać. Wszystkich, którzy chcieliby się nauczyć albo już potrafią i chcieliby swoje umiejętności spożytkować na ratowanie, pomaganie innym. Minimalny wiek dotyczący dzieci jest od zera praktycznie, ale wiadomo, że gdzieś od 6 lat już takie dzieci są aktywne i do nas przychodzą. Jeśli chodzi o maksymalny wiek, też nie ma ograniczeń. Mamy ludzi też seniorów, którzy z nami współpracują, także zapraszamy wszystkich.
0: Zachęcał Tomasz Krawczak, prezes służb ratowniczych. Dzisiaj na naszej antenie będziemy Wam jeszcze opowiadać o tym stowarzyszeniu. Oleśnica czeka na głosy mieszkańców w sprawie rewitalizacji parku Henryka Sienkiewicza. Zakład Budynków Komunalnych przyjmuje pisemne uwagi i opinie do 18 września. Można je przesyłać mailowo i pocztą. Prezentację z propozycją projektu znajdziecie na stronie miasta. Na koniec przypomnienie dla miłośników lokalnego sportu, ale przede wszystkim sympatyków klubu Pogoń Oleśnica. Trwa zbieranie materiałów do książki o klubie. Jeśli macie jakieś ciekawe historie i zdjęcia, możecie je dostarczać do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: O poranku w Oleśnicy sporo chmur, synoptycy nie wykluczają, że może przelotnie popadać, ale w kolejnych godzinach na niebie ma pojawić się więcej słońca i zachmurzenie będzie najwyżej umiarkowane. Temperatura po ostatnich cieplejszych dniach nie będzie nas dzisiaj rozpieszczać i słupki termometrów nie przekroczą 20. Ciśnienie atmosferyczne jest lekko powyżej normy i będzie się podnosić. Wiatr momentami może powiać mocniej. Biometr jest niekorzystny. Szansa na poprawę dopiero wieczorem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: No to co, to zaczynamy tak na dobre ten czwartek, raz, dwa, trzy, hop, hop, hop, hop i hop, zaraz hop, będzie piątek. Hop,
1: no to jak trzeba, to dobra, zacznijmy już to. No,
0: zacznijmy, żeby skończyć.
1: Wy zacznijcie, a my kończymy akurat, słuchajcie.
2: Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuję.
0: Do jutra.

0: I tak właśnie zaczyna się ten dzień. Z dobrą muzyką w tle i my ją gramy w RMF Max. Hej, Sopran z tej strony, to Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. A ja witam was 10 września, ale to nie byle jaki dzień w kalendarzu fana futbolu, bo dziś dzień piłkarza. Wszystko przez to, co wydarzyło się w 1972 roku na Stadionie Olimpijskim w Monachium. Właśnie wtedy polska reprezentacja wbiła się na piłkarski szczyt, zgarniając złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. A więc dziś życzę wszystkim piłkarzom, tym z orlików, ligowych muraw i podwórek, samych celnych strzałów, żadnych poprzeczek i sprawiedliwych sędziów na murawie. No i pamiętajcie, legenda zaczyna się od jednego gola. Nawet cel nie trafiamy w wasze gusta. Karol G za chwilę w RMF Max Oleśnica. RMF
1: Max. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: sobie, że aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
22: Ja też dołączam. Jestem Agata.
23: What up, it's the weekend.
24: What's up, it's Sean Paul.
25: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.

Daddy Cool w RMF Max Oleśnica. Ja mam naprawdę cool info dla mieszkańców Oleśnicy, ale i w sumie wszystkich, którzy korzystają z naszego wrocławskiego lotniska. Bo port szykuje prawdziwą rewolucję dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie podróży bez litrowego kremu do opalania i laptopa pod ręką. Już od lutego na lotnisku pojawią się pierwsze nowoczesne skanery, które mają sprawić, że kontrola bezpieczeństwa będzie szybka i wygodna. I jak wynika z dostępnych informacji, po pierwsze, koniec żonglowania elektroniką przy bramkach. Nie będzie trzeba wyciągać laptopa, tabletu, ani nawet smartfona z bagażu podręcznego. Po drugie, to jest fajne, płyny do 2 litrów będzie można spokojnie zabrać na pokład. Dobrze słyszeliście, aż 2 litry. To już nie tylko perfumy, ale i butelka tej nieco jaśniejszej coli kupionej przed podróżą na drogę. No i super, wakacje 2027 będą maksymalnie wygodne i już powoli można wybierać kierunki podróży. No co, przecież coś trzeba robić w pracy. A podczas tych wszystkich obowiązków, mniej lub bardziej angażujących, gramy wam hity na maksa i w RMF Max Oleśnica leci Temper City.

0: Armin van Buuren w RMF Max i w czwartek już można poczuć weekendowy luz w pracy. Zero stresu, zero szefa nad głową i zero obowiązków. Dosłownie, jesteś najlepszy, więc należą ci się brawa. A wiesz, co ci się jeszcze należy? Bonus od RMF Max. Właśnie teraz mamy taką akcję, że każdy SMS wysłany pod 7327 za 369 wchodzi do gry o gwarantowane 4000 zł dziś. Ale właśnie ten bonus, o którym wspomniałem, jest fajny, bo jak w treści SMS-a napiszesz miesiąc twoich urodzin, to dostaniesz 1000 szans na wejście do finału i na grę o duże pieniądze i fajne nagrody. Nie zwlekaj, ślij pod 7327 miesiąc swoich urodzin i zgarnij bonus. To aż 1000 szans na dużą kasę. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
14: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
15: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
19: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Sylwia.
23: We are the Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: O poranku w Oleśnicy sporo chmur, synoptycy nie wykluczają, że może przelotnie popadać, ale w kolejnych godzinach na niebie ma pojawić się więcej słońca i zachmurzenie będzie najwyżej umiarkowane. Temperatura po ostatnich cieplejszych dniach nie będzie nas dzisiaj rozpieszczać i słupki termometrów nie przekroczą 20. Ciśnienie atmosferyczne jest lekko powyżej normy i będzie się podnosić. Wiatr momentami może powiać mocniej. Biometr jest niekorzystny. Szansa na poprawę dopiero wieczorem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
26: RMF Max.
20: RMF Max, Oleśnica.

Taylor Swift, fajnie was buja w RMF Max Oleśnica. A teraz plan na niedzielę. Kawa, później szachy i emocje. Tak właśnie będzie w Oleśnicy, bo w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej o 10 rano zaplanowano turniej szachowy o Puchar Burmistrza. Organizatorzy stawiają na popularyzację królewskiej gry, no i podnoszenie poziomu. A kto może wziąć udział? Z tego co wiem, to absolutnie każdy, bez względu na wiek i doświadczenie. Dla każdego znajdzie się miejsce. Są kategorie dla kobiet, juniorów młodszych, juniorów starszych, amatorów i open dla wprawionych. Przed chwilą sprawdziłem i na liście startowej jest już 55 osób, ale jeśli chcecie dołączyć do tego szachowego zamieszania, to zgłoście się u sędziego głównego w niedzielę przed turniejem lub przez Chess Manager, taką specjalną stronę. Miejsca jeszcze są, więc nie zwlekajcie. Szwajcarski system rozgrywek i 9 rund gwarantują zero nudy, za to mnóstwo skupienia i jeszcze więcej dobrej energii. A w pracy też ją podkręcamy nowościami, jakie dla was mamy. I teraz w RMF Max Leśnica pojawiają się Mrozu i Kacperczyk.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.
15: Grzegorz,
16: Asia, Martyna,
17: Lady Gaga.
16: Z tej strony modelki
18: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
13: Max. Oleśnica 96 FM.
19: Minęła 10:00. To znak, że pora na kolejny flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko. Zapraszam. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. Tak wynika z danych portalu nieruchomościonline.pl. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Jest też pewna zależność.
20: Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę.
19: Tłum tłumaczyła Anna Zachara-Widla, badaczka zachowań konsumenckich.
13: Słuchacie RMF Max, Oleśnica.
19: Zbliża się jesień, temperatury spadają, co zresztą możemy dzisiaj odczuć. W związku z tym, jeśli macie niepotrzebne ciepłe rzeczy, możecie je przynosić do miejskiego punktu pomocy w Oleśnicy.
17: Czyli najbardziej potrzebne są rzeczy ciepłe, kurtki, no dresy, uniwersalna odzież, no taka, która jest potrzebna osobom no, z różnymi sytuacjami trudnymi, tak?
21: Buty też.
17: Buty również, jak najbardziej. Już nie po prostu buty letnie, buty bardziej już na okresy takie chłodniejsze.
19: Tłumaczył Roman Rajewski, koordynator miejskiego punktu pomocy. Przypominamy, mieści się on w przyziemiach budynku MOPS przy ulicy Wojska Polskiego. W RMF Max regularnie sprawdzamy, jak sytuacja we wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Niestety znowu są braki w magazynach. Jak alarmuje centrum, brakuje krwi z grup ARH- i 0RH-. Krew od poniedziałku do soboty oddacie w siedzibie centrum, ale jeśli nie wybieracie się do Wrocławia, to nic nie szkodzi. Organizowane są też akcje wyjazdowe. Już jutro krew oddacie w Oleśnicy w Zespole Szkół Zawodowych. Akcja potrwa od 8.15 do 13.00. Wszystkie zasady dotyczące krwiodawstwa znajdziecie na rckik.wrocław.pl. Jutro i w najbliższy weekend w Oleśnicy na pewno nikt nie będzie się nudzić. Zaplanowano 29 Dni Europy. Przygotowano dla Was wiele ciekawych atrakcji.
22: Muzyka, teatr, śpiew. W sali widowiskowej teatry w ramach projektu międzynarodowego Jarmark Oleśnicki oraz scena z muzyką jazzową, klezmerską, hiszpańską, spektakle familijne. Będzie też Białe Miasteczko. Będziemy mówić o tym, jak dbać o swoje zdrowie.
19: A to oczywiście jeszcze nie wszystko. Zapowiadała Agata Szpiłyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Dni Europy potrwają do niedzieli. Są z nami miłośnicy kryminałów, thrillerów i powieści psychologicznych. Jutro wpadajcie do Gminnej Biblioteki w Dobroszycach. O 17.00 zaplanowano spotkanie autorskie z Wojciechem Wolnickim. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. A jeśli interesujecie się sportem, to coś dla Was ma już dzisiaj Biblioteka w Długołęce. Także o 17.00 spotkacie się tam z autorem książek i wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: W kolejnych godzinach wciąż będzie z nami sporo chmur. Na poprawę aury i rozpogodzenia możemy liczyć dopiero w drugiej części dnia. Na niebie będzie wtedy trochę słońca, trochę chmur. Ma się oczywiście robić cieplej, ale na termometrach w Oleśnicy zobaczymy maksymalnie 19. Ciśnienie będzie się jeszcze podnosić. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej. Do tego w najbliższym czasie biometr będzie źle na nas wpływał. Zmieni się dopiero wieczorem, kiedy zrobi się obojętny i przestanie na nas oddziaływać.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na
24: maksa. Po ostatnich ciepłych dniach dziś pogoda postanowiła zrobić nam małego psikusa i mamy rzeźkość na maksa. A spacer może skończyć się gęsią skórką. No liczymy, że słońce, które wzięło sobie wolne, jeszcze się pojawi. Pamiętajcie jednak, nawet jeśli za oknem chłodno, to zbyle do obiadu zawsze jest gorąco i przebojowo. Fire, fire, już teraz w RMF Max Oleśnica.

doskonałym odświeżeniem klasyki sprzed lat, Dub Dogs w RMF Max. A ja mam teraz dla Was numer, w którym też przewija się fragment hitu Maria Maria Carlosa Santany, no ale z wokalem Rihanny jest prawdziwym parkietowym kocurem. I tę muzyczną perełkę gramy dla Was w RMF Max Oleśnica.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Cześć, z tej strony.

To jest najlepszy bit do pracy. Run, Run, River w RMF Max Oleśnica. A nasze miasto szykuje się na imprezowy maraton, który startuje już jutro. Dni Europy 2026 i sprawa jest prosta. U nas nie ma nudy. Jak się dowiedziałem, wszystko startuje od wystawy malarstwa Feliksa Smolińskiego. Potem spektakl cyrkowy prosto z Hiszpanii, a wieczorem noc hiszpańskiego tańca. Sobota to już totalny kocioł. Jarmark lokalnych smaków, bezpłatne badania w Białym Miasteczku, wystawy ceramiki i fotografii, a do tego koncert od Bałkanów po jazz i klezmerów. Wieczorem po tańcówka z Odra Kapelą, a niedziela to wielki powrót do lat 20. w rytmie francuskiego jazzu, spektakli dla dzieci, pokazów mody i koncertów. Finał to koncert zespołu Breza w Kościele Świętej Trójcy. Idealnie, żeby zakończyć weekend z muzyką, która przeniesie Was w zupełnie inne czasy. No podsumowując, jeśli jeszcze nie macie planów na weekend, to już macie! Max! I warto zapisać to w kalendarzu, a ja gram dla Was sezon od Dawida Podsiadło w RMF Max Oleśnica, no bo ten numer cały czas mnie kręci.

0: Jak przed chwilą podkręciliście głośniki, to znak, że Ajcz rozkręcił wasz dzień pracy. Ale uwaga, bo w RMF Max mamy dla was jeszcze lepszy powód, by nie ściszać radia. Mamy urodzinowy deszcz nagród, czyli zabawę urodzinową RMF Max, do której zgłaszasz się SMS-em wysłanym pod 7327 za 369. No i już grasz! A jeśli odbierzesz telefon w finale, to na pewno wygrasz gwarantowane 4000 zł lub nawet 10 tysięcy zł. Na tym nie koniec. W koszach prezentowych mamy super nagrody, takie jak PS5, projektor do filmów, hulajnogę elektryczną i mnóstwo innych gadżetów. A ten temat ogarniesz też na rmfmax.pl, gdzie możesz wejść do gry od razu z fajnymi bonusami.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
24: I po reklamie.
25: Z tej strony Krzychu.
26: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
27: Hi, this is Denzel.
28: Hey yo, this is Eminem.
29: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
30: RMF Max.
31: Oleśnica 96 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
1: W kolejnych godzinach wciąż będzie z nami sporo chmur. Na poprawę aury i rozpogodzenia możemy liczyć dopiero w drugiej części dnia. Na niebie będzie wtedy trochę słońca, trochę chmur. Ma się oczywiście robić cieplej, ale na termometrach w Oleśnicy zobaczymy maksymalnie 19. Ciśnienie będzie się jeszcze podnosić. Wiatr chwilami może powiać trochę mocniej. Do tego w najbliższym czasie biometr będzie źle na nas wpływał. Zmieni się dopiero wieczorem, kiedy zrobi się obojętny i przestanie na nas oddziaływać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: RMF Max.
31: RMF Max, Oleśnica.

I już tłumaczę, o co chodzi, bo to na pewno nie były łzy wzruszenia. Policjanci z Oleśnicy chyba nie spodziewali się, że zwykła kontrola drogowa zamieni się w prawdziwy test na kreatywność kierowcy. 51-letni mężczyzna wpadł, bo pędził 39 km za szybko. Na 70 trochę mu się wcisnęło, ale to był dopiero początek jego kłopotów. Chwilę później wyszło na jaw, że prowadził auto bez uprawnień, a w dodatku machał policjantom przed nosem podrobionym zagranicznym dokumentem. Oczywiście dokument trafił do depozytu, a pan kierowca prosto w objęcia wymiaru sprawiedliwości. A za takie rzeczy grozi mu nawet 5 lat za kratkami. Lepiej zwolnić, a kreatywnością popisywać się w inny sposób. No a kierowca będzie miał teraz sporo czasu, aby się nad tym zastanowić. A w trasie teraz z wami Jonathan, Liwka i PZ. I gramy ich w RMF Max Oleśnica.

0: baby, I'm a fireball.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Cześć, tu Daria Zawiałów.
11: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Oleśnica 96 FM.
14: Słuchacie RMF Max Oleśnica. Z wami od rana Gabriela Jeremenko. Zapraszam na Flash o 11. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
15: Wszystkie będą zwalniać.
16: Pendolino też.
15: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
14: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest rozpocznie się o północy i potrwa dobę.
13: To jest RMF Max Oleśnica.
14: Przed południem wracamy do tematu Stowarzyszenia Służby Ratownicze w Oleśnicy. Do organizacji cały czas możecie dołączać. Jakie są korzyści z bycia wolontariuszem? O to zapytaliśmy Tomasza Krawczaka.
17: Przede wszystkim ta świadomość, że jest się w stanie komuś pomóc w stanie zagrożenia życia. Po drugie, no robimy dużo dobrego wokół też samego, poza samym udzielaniem pierwszej pomocy. Robimy różne akcje, które mają też uświadamiać wszystkim, jak bardzo potrzebna jest pierwsza pomoc, jak bardzo potrzebne są defibrylatory, jak bardzo potrzebne jest reagowanie bardzo szybkie.
14: Mówił prezes Stowarzyszenia Służby Ratownicze. Dołączać mogą osoby w każdym wieku, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia. Wszystkiego można się nauczyć. Zaczęło się w wakacje, a teraz sprawca może trafić za kratki nawet na 10 lat. Oleśnicka policja aresztowała 27-letniego recydywistę. Miał już konflikt z prawem, kiedy w połowie sierpnia okradł budynek gospodarczy, a funkcjonariusze znaleźli u niego duże ilości narkotyków. Mężczyzna nie zmienił swojego postępowania i 2 tygodnie później miał ukraść samochód. Na razie trafił do aresztu na 3 miesiące. Dzisiaj opowiemy wam też trochę o sporcie. Koszykarski klub Oleśnica zaprasza młodych zawodników na treningi, mówi trener Szymon Narolski.
18: Mamy szeroką grupę odbiorców, tak naprawdę od dzieciaków 2017 do najstarszych są 2008-2009, więc tak naprawdę ten rozstrzał jest bardzo duży. Nawet teraz otworzyliśmy nową grupę właśnie specjalnie dla tych dzieciaków najmłodszych. Tam za kotarą odbywa się właśnie ich pierwszy trening, więc też fajnie, bo to wszystko idzie do przodu.
14: Nasz reporter o zdanie na temat klubu zapytał też samych koszykarzy.
19: Lubicie chodzić tutaj na treningi?
20: Tak.
21: Tak, bardzo.
19: I jaka jest atmosfera na tych treningach?
21: Bardzo dobra, jak trener się nie gniewa.
19: A dlaczego koszykówka?
21: Bo koszykówka mi dobrze idzie.
14: Usłyszał Piotrek Paszkowski. Zmieniamy dyscyplinę. Dzisiaj startuje międzynarodowy turniej juniorek w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóry. Na parkiecie hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentują się drużyny z Polski, Czech i Niemiec. Rozgrywki zaczną się dzisiaj o 14.30 i potrwają do soboty. Wpadnijcie pokibicować. Wstęp wolny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: W Oleśnicy na razie pełne zachmurzenie i tak będzie również w kolejnych godzinach. Dopiero w drugiej części dnia pojawi się szansa na przejaśnienia, chociaż wciąż będzie z nami sporo chmur. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19, także temperatura nas nie rozpieszcza. Ciśnienie się podnosi i do końca dnia ma być powyżej normy. Wiatr w porywach może powiać trochę mocniej. Do tego w najbliższym czasie biometr będzie źle na nas wpływał. Szansa na poprawę dopiero wieczorem, kiedy zrobi się obojętny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: A w hitach na maksa pojawi się za chwilę nowy Tame Impala. Będzie też muzyczne odświeżenie klubowego hitu sprzed lat. A na otwarcie godziny gram wam Sorry Papi, aby słońca było na niebie jeszcze więcej. Sopran, witajcie po 11. To nadal Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica.

Closer w RMF Max Oleśnica i przyjemne granie w pracy. A po pracy jest co robić. Przecież trzeba pozawozić dzieciaki na zajęcia dodatkowe. Rodzice dobrze wiedzą, o co kaman. Akademia Piłkarska Syców postanowiła nie ograniczać się tylko do kopania piłki i wkracza na parkiet. No i właśnie wystartowały zapisy do świeżutkiej sekcji koszykówki dla dziewcząt i chłopców w wieku 9-15 lat. Jeśli wasze dziecko nie wyobraża sobie życia bez aktywności fizycznej i ma jeszcze chwilę czasu po lekcjach, to jest to idealny moment, żeby wskoczyć do gry. Treningi będą odbywać się w hali Mosir w Sycowie, w środę i w piątki od 17 do 18.30, a w programie, z tego co udało mi się dowiedzieć, nauka podstaw basketu, gry zespołowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, no i masa dobrej zabawy. Miejsc w grupach nie ma zbyt wiele, więc lepiej się pospieszyć. Szczegóły i zapisy znajdziecie na stronie Akademii lub na ich Instagramie. Klikajcie i poinformujcie innych o takiej sportowej akcji. A u nas muzyczna zagrywka od chłopaków Strauss, Won't Forget You, leci w RMF Max Oleśnica.

0: Ostatni dzień lata w RMF Max. Jeśli macie jakieś fajne wakacyjne wspomnienia, to czuję, że przed chwilą ten numer głośniej leciał w radiu w pracy. A fani dobrej zabawy powinni teraz zrobić RMF Max jeszcze głośniej, bo właśnie przybliżamy Was do wygranej w naszej urodzinowej zabawie. Twoje szanse rosną właśnie teraz, bo fajne jest to, że każde zgłoszenie wysłane na 7327 za 369 bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym, gdzie za samo odebranie telefonu dajemy 4000 zł i w piątkowym finale to podwójna okazja na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane. Ale to nie wszystko, bo żebyście byli jeszcze bliżej wygranej, mnożymy przez następne 10 minut każde zgłoszenie aż 550 razy. Wysyłasz raz SMS-a o treści MAX pod 7327 i dostajesz 550 szans na duże pieniądze. A jeszcze więcej bonusów oraz zgłoszenia znajdziesz na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
15: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
14: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
15: Coś słyszałem.
14: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
15: A kredyt?
14: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
16: Wygenerowano z AI.

0: 90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Cześć kochani, z tej strony Klau.
8: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Oleśnica 96 FM.

Zalia o miłości w RMF Max Leśnica. A to dobry czas, by jeszcze raz w tym sezonie nasmarować łańcuchy, spakować kanapki i wyruszyć na wycieczkę po regionie. Bo w sobotę odbędzie się 11. rodzinny rajd rowerowy po gminie Dobroszyce. Do wyboru są dwie trasy. Dla tych, którzy wolą spokojniejszy spacerek 17 km, a dla miłośników dłuższych wyzwań aż 42 km. Start i meta rajdu to nie byle jaka miejscówka, bo sam zamek w Dobroszycach. Tam na koniec pedałowania czeka piknik, relaks i dobra zabawa. No i teraz uwaga, bo jeśli nie jedziecie, to nic nie szkodzi. Można po prostu przyjść na metę, kibicować i piknikować z innymi. W końcu każda okazja do rodzinnej atmosfery i wyjścia z domu jest dobra. A więc sobota, Dobroszyce, emocje gwarantowane. Widzimy się tam. Szykujcie kondycję. A u nas szybko i w najlepszym tempie do pracy. Alabama ten w RMF Maxa Leśnica.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Czas na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: I po reklamie.
9: Majka, Karolina,
10: Wojtek.
11: My name is Alex Warren.
12: Hello, this is September.
13: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Oleśnica 96 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
17: W Oleśnicy na razie pełne zachmurzenie i tak będzie również w kolejnych godzinach. Dopiero w drugiej części dnia pojawi się szansa na przejaśnienia, chociaż wciąż będzie z nami sporo chmur. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19, także temperatura nas nie rozpieszcza. Ciśnienie się podnosi i do końca dnia ma być powyżej normy. Wiatr w porywach może powiać trochę mocniej. Do tego w najbliższym czasie biometr będzie źle na nas wpływał. Szansa na poprawę dopiero wieczorem, kiedy zrobi się obojętny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
15: RMF Max.
14: RMF Max, Oleśnica.

Mrozu i jego złoto w RMF Max. A ja właśnie znalazłem informację, która pojawiła się w najnowszym badaniu. Słuchajcie, ponad połowa uczniów korzysta z chatbotów przy odrabianiu pracy i pisaniu sprawdzianów, a prawie 40% uważa szkołę za stratę czasu. To europejskie wyniki badań, w których na szczęście polscy uczniowie wypadają nieco lepiej, no i osiągnęli jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. No i fajnie, jednak te wszystkie czaty i boty to znak, że już żyjemy w przyszłości z filmów science fiction. Udanego dnia w pracy życzę, no i niech ktoś was w czymś wyręczy, abyście odpoczęli chwilę. A my dalej fajnie wam będziemy grać w RMF Max Oleśnica. Sopran, do usłyszenia. Cześć!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Przy mikrofonie jeszcze raz Gabriela Jaremenko. Czas na najnowszy flash RMF Max Oleśnica. Minęła 12. 10 osób zostało w sumie wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. Dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
7: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
6: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
6: Jeśli macie niepotrzebne cieplejsze ubranie i buty, które możecie oddać, przynieście je do miejskiego punktu pomocy w Oleśnicy. O tym mówimy Wam dzisiaj od rana na naszej antenie. Jesień się zbliża, dlatego potrzebującym przydadzą się rzeczy dostosowane do niższych temperatur.
8: No na pewno te rzeczy powinny być czyste, niezniszczone, tak żeby po prostu ktoś mógł jeszcze z takich rzeczy skorzystać. Do tej pory było dosyć dużo rzeczy takich właśnie letnich, pojawiały się właśnie rzeczy ciepłe, które jakby zabezpieczamy już na ten okres chłodny.
6: Opowiadał koordynator Miejskiego Punktu Pomocy Roman Rajewski. Rzeczy można przynosić od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Znajdź swojego dzielnicowego. Syców chce zadbać o bezpieczeństwo w mieście, dlatego przypomina mieszkańcom o tym, że jeśli potrzebują wsparcia albo chcą zgłosić jakiś problem, mogą to załatwić bezpośrednio ze swoim dzielnicowym. Miasto jest podzielone na 3 regiony służbowe. Aktualny kontakt do odpowiedzialnych za nie funkcjonariuszy znajdziecie na stronie Sycowa. Przypominamy, dzielnicowi odbierają telefony w czasie służby. W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Jak zawsze monitorujemy dla Was drogi, a po Oleśnicy jeździ się coraz bezpieczniej i wygodniej. W mieście zakończyły się remonty kolejnych dróg. To trasy, które trzeba było często naprawiać, a to generowało spore koszty.
9: Kilka dróg w Oleśnicy zyskało nowe nawierzchnie. Chodzi o ulicę Spacerową, Boka Poniatowskiego i Narutowicza.
10: Staramy się doprowadzić do tego, żeby nawierzchnie w mieście, nie tylko w obrębie Starego Miasta, ale w całym mieście, na drogach zarządzanych przez sekcję dróg miejskich, poprawiała się z roku na rok.
9: Mówił Maciej Kasprzak z sekcji dróg miejskich. Inwestycja kosztowała nieco ponad 800 tysięcy złotych.
6: A informacje zebrał dla Was i przedstawił Piotr Paszkowski. Przenosimy się do Długołęki. To propozycja dla tych roztańczonych. Trwa nabór tancerzy do zespołu tańca ludowego Długołęka. Dołączyć mogą młodsi i starci, bo działają 3 grupy. Dzieci, młodzież i dorośli. Możecie się zapisywać w Gminnym Ośrodku Kultury.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: W najbliższym czasie na niebie nadal pełne zachmurzenie, ale wciąż jest szansa na pojawienie się przejaśnień. Synoptycy przewidują, że w kolejnych godzinach może uda nam się zobaczyć trochę słońca. Temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie, niestety słupki termometrów nie przekroczą 20. Wiatr może powiać trochę mocniej w porywach, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Warunki biometeo cały czas będą źle na nas oddziaływać. Zgodnie z prognozami dopiero wieczorem powinny się zmienić na obojętne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Od świtu do świtu.
13: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z Wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
14: Teraz ty. Asia. Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia, Irek, dzień dobry.
13: Tak, człowiek pompa, wiadomo.

0: Cudna jest ta Liwka. Gramy ją w RMF Max 13 minut po godzinie 12. I teraz piłkarskie stadiony całego świata, zwłaszcza Ameryki, Inter Mediolan i nasze Robertowe Lewandowskie Chicago Fire. I afera, którą wszyscy komentują, nawet Radek Majdan.
1: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
2: I na tym się nie skończyło, bo potem się włączył następny, no. De Paul, i powiedział do naszego Roberta, cytuję: kim ty jesteś, głupiutki? Ja wygrałem 2 razy Copa America i zdobyłem Mistrzostwo Świata, a ty co?
0: A ja gram w polskiej reprezentacji, odpowiedział Robert.
2: Przebij to.

0: wszystko to, co lubicie najbardziej w popołudniu RMF Max, czyli wasze ulubione hity i super okazje mamy dla was teraz.
1: Jedno zgłoszenie i dwie wyjątkowe sytuacje, w których macie, uwaga, szansę na 10 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu, i to już dzisiaj, gwarantowane 4 tysiące złotych.
0: Żeby skorzystać, trzeba wysłać hasło MAX pod 7327, najlepiej teraz, bo jedno takie zgłoszenie może wprowadzić was do dwóch finałów.
1: Wow, MAX 7327. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowi.
24: I po reklamie.

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było gdzie o tych problemach.

0: Sombry powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Druga. Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętno jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Let's go!

0: południu.
1: To jest Max. Tak się gra.
0: I wszystko gra dla ciebie w tygodniu po 12 w
1: RMF Max. Ceny, które poprawiają humor, znajdziesz je w salonie drzwi i podłóg Gama, Wrocławska 5, Smarców, gamasalon.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: leci na maksa.
1: Oleśnica 96 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: W najbliższym czasie na niebie nadal pełne zachmurzenie, ale wciąż jest szansa na pojawienie się przejaśnień. Synoptycy przewidują, że w kolejnych godzinach może uda nam się zobaczyć trochę słońca. Temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie, niestety słupki termometrów nie przekroczą 20. Wiatr może powiać trochę mocniej w porywach, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Warunki biometeo cały czas będą źle na nas oddziaływać. Zgodnie z prognozami dopiero wieczorem powinny się zmienić na obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

0: 5 minut i godzina 13. O 13 we fleszu informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę dzień szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: Każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: W Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli

0: Jesteś klientem mBanku? Masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
5: Pora na popołudniowy flash RMF Max Oleśnica. Jest 13. Gabriela Jeremenko. Jestem, zaczynamy. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
6: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
7: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
6: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
8: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
6: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
5: Tyle Kacper Wróblewski.
4: To jest RMF Max Oleśnica.
5: Lato powoli ustępuje miejsca jesieni. Widać to na przykład dzisiaj w pogodzie. Temperatura w Oleśnicy nie przekroczy 20, do tego towarzyszy nam sporo chmur. Mieszkańcy Dolnego Śląska obawiają się, że gorsza pogoda spowoduje spadek nastroju.
9: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju, jest się bardziej takim ospałem.
10: I chyba w ogóle ciężej się wstaje.
9: Też, na pewno.
10: A kiedy świeci słońce?
9: No od razu chce się więcej, ma się energię tak na cały dzień.
11: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać się gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej.
5: Usłyszała Martyna Czerwińska. A szczegółowa prognoza pogody tuż po fleszu. 30 tysięcy złotych z rządowego programu Pracownie Kompas Jutra dostała Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Oleśnicy. Dzięki kasie stworzy nowoczesną pracownię praktyczno-techniczną. Pojawią się tam m.in. stoły warsztatowe, narzędzia do obróbki drewna i metalu, maszyny do szycia, wyżynarka stołowa, wiertarko-wkrętarki oraz sprzęt ochronny. Pracownia ma wspierać rozwój praktycznych umiejętności uczniów. Teraz propozycja dla młodszych mieszkańców Oleśnicy, którzy szukają nowego hobby lub lubią spędzać czas aktywnie. Koszykarski Klub Oleśnica zaprasza na treningi. Dlaczego warto uprawiać ten sport?
12: Ciężko mi powiedzieć, no to jest wszystko kwestia preferencji. Ja za dzieciaka zacząłem koszykówkę i się zakochałem w koszykówce. Ja zachęcam dzieci w ogóle do uprawiania sportu w jakiejkolwiek formie, cokolwiek. Ważne, żeby się ruszać, no ale jeśli chodzi o koszykówkę, no to jest sport bardzo rozwojowy, nie tylko pod względem sportowym, ruchowym, ale też pod względem myślenia, inteligencji, pracy zespołowej, więc to jest ten aspekt, który tutaj akurat w koszykówce jest fajny.
5: Tłumaczył trener Szymon Narolski. Najmłodszym trenującym w klubie rocznikiem są dzieciaki urodzone w 2017, a najstarszym w 2008. Był sport, to na koniec szybko coś dla miłośników sztuki. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy rusza nowa wystawa. O 17.30 zacznie się wernisaż ekspozycji Tańczący z Mistrzami, prezentującej malarstwo Feliksa Smolińskiego.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sprawdzamy dla Was, co w pogodzie. Sporo chmur, ale wciąż mamy nadzieję na rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach będzie szansa na pojawienie się delikatnych przejaśnień. Temperatura wciąż na stałym, ale dość niskim poziomie, maksymalnie 18-19 stopni. Wiatr może powiać mocniej, ciśnienie atmosferyczne jeszcze trochę się podnosi i do końca dnia utrzyma się wysokie. Wieczorem warunki biometeo mają się poprawić. Przestaną przeszkadzać i zrobią się neutralne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
13: Pogoda w RMF Max.
14: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
15: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i tak. Leciutko.
14: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. Irek Jakubek.
15: Cześć, dzień dobry.
14: RMF Max i wszystko gra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej.
1: Asia i Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia i Irek, Swedish House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzin. Nowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili. Dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer. I wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest dzień piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Co poszło nie tak, Arek? No.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na maksa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją
1: i wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. No, prognoza pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama. Ja wolę bliżej natury, spokoju.
3: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
2: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
3: Coś słyszałem.
2: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
3: A kredyt?
2: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.

0: Do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
7: Sprawdzamy dla Was, co w pogodzie. Sporo chmur, ale wciąż mamy nadzieję na rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach będzie szansa na pojawienie się delikatnych przejaśnień. Temperatura wciąż na stałym, ale dość niskim poziomie, maksymalnie 18-19 stopni. Wiatr może powiać mocniej, ciśnienie atmosferyczne jeszcze trochę się podnosi i do końca dnia utrzyma się wysokie. Wieczorem warunki biometeo mają się poprawić. Przestaną przeszkadzać i zrobią się neutralne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

0: Jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: A, będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela, dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami. Robin Schulz.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Reklama.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Uwaga, młodzi czarodzieje!

0: Nabór do szkoły magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w pasażu grunwaldzkim.
1: Incoming!
0: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: W RMF Max Oleśnica zawsze mamy dla Was najnowsze informacje. Gabriela Jeremenko. Zapraszam na flash o 14. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
2: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
3: W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
2: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
1: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
0: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
1: Nauczyciele obawiają się o swoją przyszłość, a rodzice i przede wszystkim uczniowie o to, gdzie będą się dalej uczyć. Zespołowi szkół ponadpodstawowych imienia Orła Białego w Międzyborzu grozi likwidacja.
4: Starostwo potwierdza, są plany dotyczące likwidacji placówki, ale ostateczna i oficjalna decyzja nie została jeszcze podjęta. Ale winna jest demografia, bo jest coraz mniej młodzieży. Jak dowiedziałem się od szefowej powiatowej oświaty Małgorzaty Bilskiej, w szkole zostały tylko dwie klasy, a pracuje tam kilkunastu nauczycieli. W przyszłym roku edukację miałoby tam kontynuować tylko nieco ponad 20 uczniów i dlatego trudno jest utrzymywać cały obiekt. Nadal jednak trwają rozmowy w tej sprawie.
1: A to był oczywiście nasz reporter Piotr Paszkowski. Mieszkańcom Sycowa przypominamy, miasto czeka na Wasz głos w sprawie pociągów. Chodzi o regularne połączenia z Wrocławiem. Władze chcą sprawdzić, ile osób chciałoby takiego rozwiązania. Jest propozycja 7 połączeń dziennie w każdą stronę. Analizowany jest też pomysł uruchomienia autobusu skoordynowanego z pociągami. Link do ankiety znajdziecie na stronie Sycowa na Facebooku. Potrzebni wolontariusze, mieszkańcy Oleśnicy i okolic mogą dołączać do Stowarzyszenia Służby Ratownicze. Członkowie organizacji pomagają innym.
5: Wszystkich wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają, szkolimy z zakresu pierwszej pomocy, następnie chętnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomagamy w dalszym rozwoju ratowniczym. Zapraszamy do nas stale, można się z nami kontaktować za pomocą Facebooka, telefonicznie, mailowo, a co dwa tygodnie spotykamy się w piątki, właśnie tak jak w najbliższe piątki tego 11 września i zapraszamy wtedy na godzinę 18-19 w tych granicach.
1: Mówił Tomasz Krawczak, prezes Stowarzyszenia Służby Ratownicze. Jeśli chcecie dołączyć, jutro wybierzcie się na spotkanie. Zmieniamy temat i będzie sport. W niedzielę rusza 32 bieg uliczny w Twardogórze. O 10 wystartuje bieg Małych Asów, a o 12 Nordic Walking i bieg główny. Zaczynaliśmy od siatkówki i siatkówką zakończymy. Za pół godziny w hali twardogórskiego Gosiru startuje międzynarodowy turniej juniorek w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóry. Zagrają ekipy z Polski, Czech i Niemiec. Rozgrywki potrwają do soboty. Zaglądajcie na halę pokibicować. Wstęp jest wolny.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmury, ale też przejaśnienia. Takie będą kolejne godziny w Oleśnicy i okolicach. Temperatura utrzyma się na stałym poziomie 18 stopni. Niestety aura nas dzisiaj nie rozpieszcza. Poza tym pogoda bez większych zmian, ciśnienie wysokie, wiatr w porywach może jeszcze powiać mocniej, biometr kiepski. Z plusów do końca dnia synoptycy nie przewidują deszczu. Warunki biometeo mają się zmienić, ale dopiero wieczorem. Zgodnie z zapowiedziami zrobią się neutralne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg GammaSalon.pl oferujący drzwi i podłogi z montażem.
0: Gramy hity na maksa.
8: I proszę bardzo, już po 14 w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
9: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: Mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku. No. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Dejna. No, gol, gol, proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I oto jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: Lubię te piosenki o nas, wierzę się. 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. Za samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10 000.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz max na 7327.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest właściciel salonu drzwi i podłóg GammaSalon.pl, oferujący drzwi i podłogi z montażem.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma. Nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby już tam są.

0: Dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
8: Chmury, ale też przejaśnienia. Takie będą kolejne godziny w Oleśnicy i okolicach. Temperatura utrzyma się na stałym poziomie 18 stopni. Niestety aura nas dzisiaj nie rozpieszcza. Poza tym pogoda bez większych zmian, ciśnienie wysokie, wiatr w porywach może jeszcze powiać mocniej, biometr kiepski. Z plusów do końca dnia synoptycy nie przewidują deszczu. Warunki biometeo mają się zmienić, ale dopiero wieczorem. Zgodnie z zapowiedziami zrobią się neutralne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.

0: Popołudniowa trasa dużo przyjemniejsza. Macie RMF Max, a dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
1: Tak.
0: A w Dzień Piłkarza korki, tak. Korki są trochę dłuższe. Ostatni żart w tym programie. Jutro spotkamy się znowu po 12.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14

0: pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Już 15. Słuchacie popołudniowego flesza RMF Max Oleśnica. Z wami jak zawsze Gabriela Jeremenko. Dziś w całej Polsce już bez upałów, ale pogoda gdzieniegdzie wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
7: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
6: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
8: To jest RMF Max Oleśnica.
6: Ale na Dolnym Śląsku, jak sami widzicie i przede wszystkim czujecie, powoli robi się coraz chłodniej. Jesień puka już do naszych drzwi. To czas, kiedy do miejskiego punktu pomocy w Oleśnicy trafia więcej osób potrzebujących. Jeśli macie cieplejsze ubranie i buty, które możecie oddać, przynoście je do punktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
9: Zdajemy sobie z tego sprawę, mając już takie doświadczenie, że w momencie, kiedy temperatury spadają, osoby z takimi potrzebami do nas trafiają, no i dobrze by było, abyśmy im zabezpieczyli chociaż tą po prostu odzież.
10: Dużo jest osób potrzebujących w Oleśnicy i okolicach, które korzystają z waszego punktu.
9: Tak, dużo jest osób, mieszkańców Oleśnicy, które korzystają z różnych sytuacji właśnie, sytuacji materialnych, sytuacji życiowych, trafiają do nas. No, dużo osobom pomagamy.
6: Z naszym reporterem rozmawiał Roman Rajewski, koordynator punktu. Przypomnijmy, mieści się on w przyziemiach budynku MOPS przy ulicy Wojska Polskiego. Po południu mamy ważne przypomnienie dla kierowców. Wciąż trwają utrudnienia w Stradomi Wierzchniej. W związku z rewitalizacją linii kolejowej 181 nie działa przejazd kolejowy na Wrocławskiej. Zwolnijcie i patrzcie uważnie na znaki, bo wyznaczono objazdy. Są też zmiany w kursowaniu autobusów. Nie jeżdżą linie P2 i P8. Zmiany będą obowiązywać jeszcze jutro. Wasze dzieciaki lubią spędzać czas aktywnie? Zapiszcie je na treningi w koszykarskim klubie Oleśnica. Właśnie o oleśnickiej koszykówce opowiadamy wam dzisiaj od rana na antenie RMF Max. To miejsce, gdzie grają osoby w różnym wieku. Najstarsi trenujący są z rocznika 2008, a najmłodsi urodzili się w 2017. Czy widać już potencjalnych przyszłych mistrzów, którzy zagrają w drużynie seniorskiej?
11: Tak, zdecydowanie. Jest kilka dzieciaków, które zdecydowanie się wyróżnia. Oczywiście cała grupa trenuje bardzo fajnie. Ja z tymi chłopakami zajęcia prowadzę 4 lata, więc jesteśmy troszeczkę zżyci, ale no zdecydowanie z roku na rok, im chłopaki są starsi, tym coraz więcej widać, kto ma jakieś predyspozycje do tego.
6: Mówił trener Szymon Narolski. Treningi odbywają się w hali sportowej OK Eratol oraz w hali przy Czwórce. To jeszcze nie koniec. Więcej sportów RMF Max już za moment. Najważniejsze newsy ma dla was Krzysiek Chwaliński. Pora na flash sportowy. Koniecznie zostańcie z nami.
12: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
13: Polscy siatkarze w Sofii właśnie rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W grupie mamy Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę, Bułgarię. Pierwszym przeciwnikiem Portugalia.
14: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy. Wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
13: Mówił Patryk Cyrwański. Teraz piłka nożna. Dziś dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Do rozegrania 6 spotkań. Ciekawie zapowiadają się starcia Bayernu Monachium z Bodo Glimt i Manchester United z Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz. Oba mecze o 21:00. To jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open, a to oznacza, że w poniedziałek zostanie liderką rankingu WTA. Jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Wieczór w Oleśnicy i okolicach ma nam upłynąć pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Nie będzie padać, ciśnienie utrzyma się wysokie, a wiatr nawet w porywach ma być spokojny. Zrobi się oczywiście nieco chłodniej. Po zachodzie słońca temperatura zacznie stopniowo spadać. Jeśli wybieracie się na spacer, to pamiętajcie o odpowiednim, cieplejszym ubraniu. W nocy czeka nas prawdziwe ochłodzenie. W najzimniejszym momencie słupki termometrów spadną poniżej 10 i pokażą zaledwie 8 stopni.
0: Dzień dobry w kanale nadawczym Siwek Borycka, witamy się w środowe popołudnie.
2: W jakie środowe? Czwartkowe.
0: A widzisz, bo właśnie
2: badałeś
0: chciałem,
2: czujność, tak?
0: Badałem czujność, poza tym jak ktoś się już przestraszył, że jest środa dopiero, to teraz zobacz jak się ucieszył, że już jednak czwartek.
2: Niesamowite. Max. Dobrych wiadomości, dobrego klimatu będziemy dla was szukać do 18:00, tutaj kanał nadawczy.

0: Nie widzicie tego, a szkoda, ale Borycka uprawiała aerobik do tej piosenki. Oczywiście ona zachęca do ruchu, do aktywności, do dobrej energii. Zresztą to... dowód stoi przed wami.
1: Tak, jak to powtarzają w szkole, ruch to zdrowie przecież. Milky i Just The Way You Are za nami w RMF Max. A to jest dobry moment, żeby zapytać, za co lubicie swoją pracę, bo bardzo chętnie byśmy z wami zagrali w zabawę zawodówka.
0: Zabawa zawodówka ma proste zasady. My mamy 90 sekund, a wy macie pracę i my musimy zgadnąć, co to za praca w te 90 sekund.
1: My pracę też mamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Jak nie zgadniemy... Nie wiem, czy nadal będziemy mieli pracę, ale pewnie tak. Dajcie znać, za co swoją pracę lubicie, ale tak, żeby nie ujawnić nam od razu, czym się konkretnie w życiu zajmujecie. To będzie nasze zadanie, żeby to zgadnąć. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.

0: Tobi Romeo w RMF Max. 4000 zł.
1: Słuchajcie, my sami jesteśmy trochę w szoku, bo takich rzeczy jeszcze nie było, a dzisiaj się wydarzą. I chociaż mówią, żeby tak odkładać te telefony, nie mieć ich cały czas przy sobie i po prostu żyć w realnym świecie, to dzisiaj ten telefon warto przy sobie mieć i odbierać telefon, jak będziemy dzwonić.
2: Ale jutro już wymówki nie będzie.
1: No, nie będzie. 4000 zł. Dzisiaj za odebranie telefonu.
2: Nie, jutro też będzie.
1: Cicho. Teraz, co się liczy. 4000 zł. A do wygrania jeszcze oczywiście w finale nawet 10 tysięcy złotych, bo tyle mamy w naszych koszach prezentowych w urodzinowym deszczu nagród. Są też PS5, hulajnogi elektryczne, są instaksy i różne inne nagrody.
2: Ale poczekaj, bo jak wyślesz dzisiaj SMS, to przecież on bierze też udział w losowaniu jutro. Więc jutro też trzeba będzie mieć telefon przy sobie, więc dopiero pojutrze możecie odłożyć.
1: No to akurat na weekend sobie odłożycie, ale teraz miejcie przy sobie i najpierw w ogóle, żeby na te 4 koła dziś, albo nawet 10 koła mieć szansę, to trzeba wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 369.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.

0: Oskar Sems o tej porze już ewidentnie na pracę ma wygwizdane i bardzo dobrze, bo to w pół do czwartej, a my w sprawie pracy dzwonimy teraz do Ani, która napisała nam, że lubi swoją pracę za to, że może w każdej chwili wypić kawkę, pogadać z koleżankami, przyjść do biura o każdej godzinie i wyjść, a nawet w ogóle do niego nie przychodzić. Ania, czy to się wszystko zgadza?
1: Tak, dokładnie.
2: Ania, brzmi jakbyś z zawodu była zwolniona.
1: Czasami tak się czuję.
0: Okej, czyli ale możemy zdementować, że to nie bezrobocie.
1: Nie, absolutnie. Bardzo dobrze. Ciężko pracuję i to jest naprawdę pozornie ciężka praca.
2: Dobra. Ania, brzmisz na strasznie fajną babkę, więc nie przedłużajmy i zaczynamy zabawę w zawodówkę.
0: Dlatego teraz wszyscy, którzy nas słuchają, no kochani, odpalcie sobie Messengera, wpiszcie RMF Max i też zadawajcie Ani pytania, może jakoś razem, wspólnie uda nam się zgadnąć, kim Ania jest z zawodu i gdzie faktycznie pracuje. Będziemy mieli na to 90 sekund, przypominam, Messenger, RMF Max, tutaj można zadawać dodatkowe pytania, my zaczynamy, nie?
2: Czas, start.
0: Ania, no to znaczy, że pracujesz na pełen etat, czy nie?
1: Tak.
0: Tak, pełen etat.
2: Na pełen etat. Jak duży jest zespół, w którym pracujesz?
1: Bardzo duży.
0: Czy jest to jakoś większa korporacja?
1: Tak, też.
0: Okej. Okay. Mamy tutaj propozycję z Messengera, że być może jesteś szefową.
1: Jestem również szefową i pracownikiem.
0: Okej, szefową i pracownikiem. Czyli takim jakby menadżerem?
1: Nie.
0: Okej, a pracujesz na przykład w kadrach?
1: Nie.
2: Okej. Czy twoja firma coś wytwarza fizycznego?
1: Nie.
0: Marika pyta, czy w banku może pracujesz?
1: Nie.
2: Firma przewozowa jakaś?
1: Nie.
0: 40 sekund nam zostało. A może... Czy to 3-literowy skrót firmy? To chyba za dużo.
2: Call center?
0: Call center.
1: Nie.
2: Restauracja?
1: Nie.
2: Kurde, Ania! Ania, poczekaj.
0: Co ty robisz?
1: Naprawdę bardzo łatwy zawód, bardzo łatwy.
0: Możesz pogadać w każdym...
2: A pracujesz zawsze na miejscu? W tym samym miejscu zawsze pracujesz?
1: Pracuję wszędzie.
2: Wszędzie. Czy
0: jesteś przedstawicielką handlową na przykład?
1: Nie.
2: Kurde!
0: A może graficzką komputerową?
3: Może szpital.
1: Nie.
0: Może szpital. Ola wpadła do studia i pyta, czy może szpital.
1: Szpital też nie.
0: Też nie.
2: Ale drodzy Państwo, właśnie czas nam się skończył.
0: Czas nam się skończył.
1: Z tymi wszystkimi zawodami mam styczność.
0: Okej, Ania, musisz nam powiedzieć, bo po prostu nie wytrzymamy.
1: Jestem agentem ubezpieczeniowym.
0: No to nikt nie zgadł dzisiaj.
1: Ale mało tego, ja jestem na własnej działalności, więc jestem sobie samym szefem, dlatego mogę przyjść do biura, o której chcę, wyjść, o której chcę. I,
0: no pięknie. Super,
2: ale z nas,
0: to brzmi.
2: Ale z nas cymbały, żeśmy nie zapytali o jednoosobową działalność. Dobra, musimy się podciągnąć,
0: tak
2: i
0: jest.
2: Lepiej sobie poradzić następnym razem. Dzięki, Ania.

0: Jakbym miał sobie wyobrazić połączenie relaksującego salonu spa i porządnej imprezy klubowej, to brzmiałoby to właśnie tak.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś, naprawdę, jestem dumna z ciebie.
0: Dziękuję ci.
1: Czuję to też i tak to sobie wyobrażam. Bosa i Magnetic za nami w RMF Max, a my za chwilę będziemy sprawdzać, co się w pogodzie zmieni. Ma być chłodniej, upałów już nie będzie, to wiemy na pewno, a co konkretnie, o tym za chwilę w RMF Max.
0: No to posłuchajcie prognozy za moment, potem Somebody My Body Isn't Ready.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Oleśnica 96 FM.
1: Wieczór w Oleśnicy i okolicach ma nam upłynąć pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Nie będzie padać, ciśnienie utrzyma się wysokie, a wiatr nawet w porywach ma być spokojny. Zrobi się oczywiście nieco chłodniej. Po zachodzie słońca temperatura zacznie stopniowo spadać. Jeśli wybieracie się na spacer, to pamiętajcie o odpowiednim, cieplejszym ubraniu. W nocy czeka nas prawdziwe ochłodzenie. W najzimniejszym momencie słupki termometrów spadną poniżej 10 i pokażą zaledwie 8 stopni.

0: Shakira gra w RMF Max za 4/4, a ja chciałam się z wami podzielić bardzo smutnym widokiem, jakiego byłam dzisiaj świadkiem. Otóż siedzący obok mnie Michał Siwek jadł dzisiaj na obiad kanapkę.
1: Przestań.
0: Osowicie oblaną ketchupem.
1: Nie mów tego.
0: Taki chleb po prostu złożony. To nie jest obiad.
1: To nie jest obiad. To nie jest, ja się zgadzam. To jest obraz smutku, rozpaczy. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie cokolwiek, byleby to nie była kanapka. Z tą myślą was zostawiam i zapraszam na flash informacyjny, drodzy państwo.
0: A jak chcecie się pochwalić albo pokazać Michałowi Siwkowi, jak prawdziwy obiad wygląda, to można podsyłać zdjęcie na Messengera RMF Max.
1: Ale żeś ze mnie dziada zrobiła, niezwykłe. Max.
2: Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: 11 i 12 września salony Kupra staną się sercem miasta.

0: Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Już 16. Pora na najnowszy flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko jestem. Zaczynamy. Niebezpiecznie na Bałtyku. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w morzu. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. W których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
2: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
1: Informowała Anna Połamar.
0: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
1: Jutro w Oleśnicy kolejne spotkanie Stowarzyszenia Służby Ratownicze. Członkowie spotykają się co 2 tygodnie w siedzibie organizacji przy ulicy Kopernika 14M. Wszyscy przechodzą szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, żeby móc pomagać innym.
3: Ilu jest obecnie wolontariuszy? Koło 45 osób stałych i koło 20 paru takich dochodzących. Chcemy, aby jak najwięcej nas było do tego, żeby te realne działania były jak najszersze. No w najbliższym czasie, już w sobotę, podczas Białej Soboty, planujemy pokazywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Chcemy pokazać, że skoro my byliśmy w stanie robić tą akcję 64 godziny, ustanawiając rekord Polski, to każdy może chociaż minutę to zrobić i chcielibyśmy, żeby każdy mógł spróbować.
1: Z Tomaszem Krawczakiem, prezesem stowarzyszenia, rozmawiał nasz reporter. A skoro mowa o Białym Miasteczku, to będzie ono elementem oleśnickiego jarmarku, a ten już w najbliższy weekend. Co jeszcze będzie można tam znaleźć?
4: Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna, różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów.
1: Zapowiadała Kamila Olejarz z Urzędu Miasta. Dodajmy, że oleśnicki jarmark to element 29 Dni Europy. To już w weekend, a za godzinę wyjątkowa okazja dla mieszkańców Długołęki. Dzisiaj o 17:00 w bibliotece zacznie się spotkanie autorskie, na którym będziecie mogli posłuchać Krzysztofa Wielickiego, wybitnego himalaisty, wspinacza i autora książek. Wracamy do Oleśnicy. Teraz jeszcze ważna informacja dotycząca nadchodzących zmian w Parku Henryka Sienkiewicza. Cały czas możecie zgłaszać swoje pomysły i uwagi. Zakład Budynków Komunalnych czeka na nie do 18 września. Można je przesyłać mailowo i pocztą. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki jest plan na rewitalizację parku, projekt znajdziecie na stronie miasta. To już ostatnie 2 tygodnie na zabawy na dmuchańcach, zjeżdżalniach i wspinaczkach. Atol City kończy sezon 27 września. Rodzice, to już ostatni moment, żeby zabrać tam wasze dzieciaki. W tym roku park odwiedziło prawie 8 tysięcy dzieci.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Końcówka dnia w Oleśnicy minie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale nadal bez deszczu. Można się wybrać na wieczorny spacer, pod warunkiem, że cieplej się ubierzecie. Po zmroku temperatura trochę się obniży. Z plusów wiatr ma być spokojniejszy, a warunki biometeo zrobią się neutralne i przestaną przeszkadzać. W nocy ma być naprawdę zimno, na termometrach nawet zaledwie 8 i sporo chmur. Synoptycy na piątek przewidują, że niebo będzie szczelnie przesłonięte chmurami i do tego najwyżej 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Dostałem wiele wyrazów współczucia, a ktoś nawet chciał mi wysłać schabowego. Dziękuję, nie potrzeba, radzę sobie.
4: Jeszcze żyję, jeszcze siła jest i bardzo dobrze, bo do 18 kanał nadawczy Siwek i Borycka wciąż z wami.
3: Bez obiadu, ale siła jest. Kajgo przed wami, 16:05.

0: Papa T, to oczywiście Topic i Becky G w RMF Max, kwadrans po 16:00. I dobre wieści dla gadżeciarzy. Zaprezentowano najnowsze iPhony. I uwaga, najnowszy iPhone Duo. On się składa jak książeczka w ogóle.
1: Wow.
0: I będzie w Polsce kosztował jedyne 10 tysięcy złotych.
1: Tak, chyba co najmniej 10 tysięcy z tego, co słyszałam, ale słuchajcie, no wygląda to dość zabawnie, bo on faktycznie ma ekran z zewnątrz, potem dwa ekrany w środku, no aż nie mogę się doczekać, żeby to upuścić i rozbić wszystkie trzy na raz.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Ja chciałbym, żeby nikogo taka tragedia jak mnie już nie spotkała.
1: Jaka tragedia?
0: Tragedia taka, że ujawniłaś wszystkim dziś, że na obiad jadłem kanapkę z kotletem i ketchupem.
1: Straszne rzeczy się wydarzyły.
0: I chciałbym, żebyście w takiej sytuacji jak ja dziś po prostu mogli sobie powiedzieć: a, to sobie pójdę, wiesz, do knajpeczki.
1: Można zaszaleć naprawdę dzisiaj, jak się odbierze telefon od RMF Max, bo 4000 zł już macie gwarantowane w zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: Za samo odebranie telefonu.
1: Ale powalczyć można jeszcze z nami o 10 tysięcy złotych ukryte w jednym z tych koszy.
0: No, jakbym tyle miał, to bym kotleta dzisiaj na kanapce nie położył.
1: No myślę, że byś nie położył, no. Nie położyłbyś. Max trzeba wysyłać na 7327 za 369. Hasło Max SMS-em na 7327. I to teraz, bo to jest ostatni moment, ostatnia chwila.
0: A co, pomnożymy co?
1: No pomnożymy.
0: No to mnożymy.
1: Czekaj, ile tam? 500 razy. Tyle mogę dać.
0: No tak, jak Justyna daje 500, to ja biorę. Słuchajcie, 500 razy mnożymy każdego SMS-a, który przyjdzie przez najbliższe 10 minut. 7327 to nasz numer, na który wysyłacie hasło Max. Czekamy.
1: Dzisiaj gwarantowane 4000, a 10 tysięcy można wygrać w koszach. Max.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
5: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
4: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
5: Coś słyszałem.
4: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
5: A kredyt?
4: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: I po reklamie.
17: Mm.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: No jak go nie lubić? Harry Styles w RMF Max, który niebawem rusza w trasę koncertową, ale my sobie pomyśleliśmy, że będzie wam miło, jak trochę jeszcze zmotywujemy przed końcem pracy.
1: Słuchaczu RMF Max, pomimo dwucyfrowej liczby drzemek o poranku powstałeś i zwycięsko stęknąłeś z bólu.
0: Może i się zdenerwowałaś dzisiaj, ale przecież miałaś prawo, a poza tym to kij im wiadomo gdzie.
1: Pomimo braku słońca za oknem parłeś dalej za nic, mając sobie opary własnego oddechu sprzed umycia zębów.
0: Może też bolą cię plecy, ale kogo nie bolą, tak?
1: Pamiętaj, jesteś zwycięzcą.
0: No i pamiętaj, że jak tylko masz ochotę kogoś też zmotywować, to możesz nam swoją mowę motywacyjną wysłać teraz głosówką na Messengerze RMF Max i ona jutro poleci o tej porze w radiu. RMF Max. RMF Max. Ja się

0: Ten bas to jest coś wspaniałego o tej porze. W RMF Max tak gramy i cały czas czekamy na naszym messengerze, jak macie ochotę komuś powiedzieć, dasz radę nagrać taką głosówkę nawet dla samego siebie, to można. To jutro w naszym cyklu motywacyjnym ta głosówka się pojawi.
1: My tymczasem zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo ta już za momencik u nas w RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

0: jestem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.
6: Końcówka dnia w Oleśnicy minie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale nadal bez deszczu. Można się wybrać na wieczorny spacer, pod warunkiem, że cieplej się ubierzecie. Po zmroku temperatura trochę się obniży. Z plusów wiatr ma być spokojniejszy, a warunki biometeo zrobią się neutralne i przestaną przeszkadzać. W nocy ma być naprawdę zimno, na termometrach nawet zaledwie 8 i sporo chmur. Synoptycy na piątek przewidują, że niebo będzie szczelnie przesłonięte chmurami i do tego najwyżej 17 stopni.

0: Taylor Swift z numerem idealnym, żeby strząść z siebie kurz czwartku i już skupić się na tym, co miłe i przyjemne, a dzisiaj o 21:00 fajne rzeczy do obejrzenia.
1: Liga Mistrzów, trzeci dzień z rzędu pierwszej kolejki i ja polecam, co dziś polski kibic może z przyjemnością obejrzeć, to na pewno mecz Slavii Praga z Lons, tam wielu Polaków i w Slavii i w Lons, i jeszcze mecz Sabach z Manchesterem United, tam Tymoteusz Puchacz. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
13: Incoming!
12: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
20: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Minęła 17, pora na krótkie podsumowanie informacji. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony. Te bezzałogowce miałyby pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
2: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
0: To jest RMF Max Oleśnica.
1: Chcecie zostać dawcami krwi? Możecie to zrobić od poniedziałku do soboty w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Jeśli jednak nie wybieracie się w najbliższym czasie do stolicy regionu, a chcecie oddać krew, to już jutro będziecie to mogli zrobić w Oleśnicy. RCKiK organizuje akcję wyjazdową w zespole szkół zawodowych. Zbiórka potrwa od 8.15 do 13.00. Wszystkie zasady dotyczące krwiodawstwa znajdziecie na rckikawrocław.pl. Jak alarmuje centrum, w tej chwili brakuje krwi z grup ARH-, 0RH- i BRH-. A pomagać możecie też oddając niepotrzebne ubranie i buty. Takie rzeczy chętnie przyjmie Miejski Punkt Pomocy w Oleśnicy. W ten sposób szykuje się do jesieni i zimy, kiedy więcej osób potrzebuje pomocy. Punkt stara się ją organizować w różny sposób.
3: Jesteśmy w stanie pomóc w różnym jakby aspekcie, bo wiadomo, z racji tej kubatury pomieszczeń nie jesteśmy w stanie też przytrzymywać niektórych gabarytów większych. No, są materace, są meble, które osoby chcą przekazać, ale do tych osób mamy kontakt, także możemy połączyć osoby potrzebujące z osobami, które chcą przekazać te rzeczy po prostu też większe i wtedy po prostu te osoby mogą to uzyskać.
1: Opowiadał Roman Rajewski, koordynator Miejskiego Punktu Pomocy. Punkt działa od poniedziałku do piątku od 8 do 16 w przyziemiach budynku MOPS przy ulicy Wojska Polskiego. Zmieniamy temat i znowu zrobi się sportowo. Koszykarski klub Oleśnica zachęca do dołączenia w swoje szeregi. O tym opowiadamy Wam od rana w RMF Max. Dla zainteresowanych sprawdzamy, jak jest na treningach.
4: Zależy od dnia. Czasami dzieciaki mają słabszy dzień, ja też wtedy staram się nie naciskać, ale wiadomo, kiedy ta dyscyplina zaczyna troszeczkę uciekać, szczególnie teraz, kiedy ja trenuję już z nimi tyle czasu, oni zaczynają się czuć troszeczkę luźniej, trzeba im czasami przypomnieć, na przykład dodatkowym bieganiem. To też bardzo im się nie podoba, także też świetnie działa. Wchodźcie na naszą stronę, wpadajcie, zaglądajcie na sociale i stronę internetową, tam znajdziecie wszelkie informacje i dane kontaktowe, jakby ktoś chciał spróbować.
1: Mówił trener Szymon Narolski. A na koniec jeszcze jedna propozycja dotycząca gier, ale planszowych. W sobotę w Oleśnickiej Bibliotece zaplanowano kolejne rejówki. Rozgrywki potrwają od 15 do 21.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Do końca dnia w Oleśnicy umiarkowane zachmurzenie, wysokie ciśnienie i delikatny wiatr. W nocy nadal będą z nami chmury, wciąż nie powinno padać, ale czeka nas znaczący spadek temperatury. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nawet zaledwie 8. A jaki będzie piątek? Już to dla Was sprawdzamy. Od rana niebo ma być szczelnie zasnute chmurami i jak przewidują eksperci, nie możemy liczyć na poprawę. Do tego będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 17 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.
7: Po 17 się witamy w kanale nadawczym Siwek i Borycka. Usłyszałam dzisiaj bardzo śmieszne powiedzonko, pierwszy raz w życiu, uwaga, że jest mi to potrzebne jak rybie ręcznik. Bardzo mnie to rozbawiło.
8: To jest śmieszne rzeczywiście, ja też się rozbawiłem.
7: No i to jest może piękny powód, żeby zapytać Was o Wasze śmieszne powiedzonka. Jest po 17, słuchajcie, możemy się trochę pośmiać, trochę luzu nam się przyda. Teraz Temper City i Self-Aware w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: No bardzo proszę, nie ma za co. To jest kanał nadawczy w RMF Max i my dzisiaj tak jeszcze pytamy was o miłe powiedzonka, wasze ulubione, zabawne, śmieszne, być może też przekręcone, w związku z tym, że dziś po raz pierwszy w życiu z Michałem usłyszeliśmy powiedzenie potrzebne mi to jak rybie ręcznik. I bardzo nas rozbawiło.
2: Przyszła jeszcze spięta jak plandeka na żuku, co też jest powiedzeniem pięknie polskim.
1: Tak, a nam się kiedyś zdarzyło też, tak wam zdradzimy, powiedzieć ludzkie ręce opadają i tak już mówimy do dziś.
2: Gips, Kukon, Jonathan i ty masz, a wy swoje ulubione śmieszne powiedzonka możecie cały czas wysyłać na Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 4000 zł oferujemy komuś, kto odbierze w tym momencie telefon. Pani Ola dostarczyła nam numer, dała zielone światło, więc kręcimy numerem.
2: Tak, i przypominamy, że 6 sygnałów czekamy. 6 sygnałów, żeby zarobić 4000 zł.
1: Dzień dobry, RMF Max, z tej strony Michał i Justyna. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Aneta.
2: Cześć Aneta, gdzie się zastaliśmy, co robisz? Gdzie jesteś?
3: Jestem w domu.
2: Już po pracy? Czy...
3: Tak.
2: Okej, okay. No to tak. Super, że możemy ci przekazać miłą wiadomość, że będąc już po pracy w domu właśnie zarobiłaś 4000 zł od nas.
3: O, dziękuję.
2: To się naprawdę dzieje.
1: Aneta, opowiedz nam trochę o sobie. Ta praca to jaka? Dom jaki? Gdzie ten dom?
3: Mała miejscowość w województwie wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski za Ostrowem właściwie.
1: Aha.
3: W biurze, mąż, dzieci, wnuk.
1: Piękne to życie, miłe, proszę miłe bardzo, życie. Jest na to 4000 wydawać, bardzo mnie to cieszy.
2: Ale słuchaj, Aneta, wydaje mi się, że jak tyle wspaniałych ludzi jest wokół ciebie w twoim życiu, to przydałoby się trochę więcej niż 4000 zł. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród nawet 10 tysięcy złotych można wygrać. Te 10 tysięcy jest ukryte w jednym z 30 koszy. Oprócz 10 koła mamy też tutaj konsolę PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. To są nagrody, które możesz trafić, ale żeby zagrać i żeby te nagrody móc faktycznie ustrzelić, no to musiałabyś zrezygnować z tych 4000 zł, które od nas dostałaś za odebranie telefonu.
3: Aha. No, dobrze, no mogę zaryzykować.
2: No i to nam się podoba.
1: Proszę bardzo, Aneta,
2: tak,
1: to mi się bardzo podoba. Idziesz na całość.
2: Trzeba żyć na krawędzi, Aneta.
1: I teraz przed tobą jeszcze jedna decyzja. Który z 30 koszy wybierzesz?
3: O matko, to jest pytanie. Który z 30 koszy?
2: Co ci intuicja podpowiada, Aneta? Bo pewnie ta pierwsza myśl jest tą najlepszą.
1: Rozejrzyj się może po tym swoim domu z wnukami, z mężem w Ostrowie Wielkopolskim. Co tam ci, jakaś liczba wpada w oko? Co tam się dzieje?
3: No to może numer 20.
2: Numer 20.
1: Aneta, czy ty jesteś taką postacią w domu, która, bo tak mi brzmisz z głosu, która pewnie głównie dla innych. Najpierw wszystkim kupi prezenty, a na koniec sobie.
3: Tak słychać,
1: to czuć. Czy to dobre serce twoje, tą dobrą duszę. Dobra, sprawdzamy 20, czy jeszcze chcesz zmienić?
3: Nie, chyba nie. Pierwsza myśl, złota myśl.
2: Okej. Okay. Aneta, pod numerem 20 w naszym prezentowym koszu kryje się aparat Instax.
3: O, super.
1: Proszę
2: aparat,
1: bardzo.
2: Z którego zdjęcia od razu wyskakują. Taka nagroda leci do ciebie. Uważam, że możesz być z siebie totalnie dumna, bo to, no po prostu zabawiłaś się, zawalczyłaś, było ekstra.
1: Aneta, w historii tej zabawy jesteś pierwszą osobą, która zagrała dalej, także ja ci gratuluję odwagi. I jeżeli mamy kolejnych odważnych, piszcie śmiało. Max na 7327 za 3,69. Możecie też wejść do zabawy w urodzinowym Deszczu Nagród o nawet 10 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: nam się już pięknie zaprezentował z różnych stron, w różnych numerach, ale przyznam, że ten pozostaje moim ulubionym 12 to 12 w RMF Max.
1: To która była to jego strona?
0: Ta była ze trzecia, tak myślę. Bo wcześniej jeszcze ze dwa numery miał takie bardziej znane, to ta jest trzecią.
1: Czyli to już jest Somber w 3D, drodzy państwo. I to zupełnie za darmo w RMF Max. Proszę bardzo. Gratulujemy wam, a zachęcamy tym bardziej, żeby zostać i posłuchać prognozy pogody już za momencik.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To jest Max. Tak się gra.
1: I wszystko gra dla ciebie w tygodniu po 12 w
0: RMF Max. Ceny, które poprawiają humor, znajdziesz je w salonie drzwi i podłóg Gama Wrocławska 5 Smarców. Gamasalon.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Szkoda.

0: Mocne 4,99 kg. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Do końca dnia w Oleśnicy umiarkowane zachmurzenie, wysokie ciśnienie i delikatny wiatr. W nocy nadal będą z nami chmury, wciąż nie powinno padać, ale czeka nas znaczący spadek temperatury. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nawet zaledwie 8. A jaki będzie piątek? Już to dla Was sprawdzamy. Od rana niebo ma być szczelnie zasnute chmurami i jak przewidują eksperci, nie możemy liczyć na poprawę. Do tego będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 17 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: słowa chciałabym zadedykować mojemu rowerkowi, który już na mnie czeka. Zabiorę cię tam. Fukaj i Vito Bambino z nami w RMF Max. Zabiorę ten rower do domu, no. W sensie wsiądę i pojadę. A ty? Jakie masz plany, Michał?
1: Jakby ja chciałbym też zadedykować ten utwór jednocześnie wszystkim, którzy kiedykolwiek wypowiedzieli takie słowa do nieswojego roweru zupełnie przypadkiem.
0: Mogło się tak zostawmy. Zdarzyć, no.
1: Ja tymczasem wyruszamy przed telewizor oglądać mecze Ligi Mistrzów. To samo każdemu kibicowi polecam. I miłego wieczoru życzę. I jeżeli go spędzicie z RMF Max, no to Graba o was zadba, a on tak potrafi zadbać jak nikt inny.
0: Fajnie będzie. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się jutro po 15. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na Maxa.
0: Oleśnica 96 FM.
2: Pora na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji. Gabriela Jaremenko. Zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Zostań wolontariuszem. Nowych ochotników szuka Oleśnickie Stowarzyszenie Służby Ratownicze. Nie musicie mieć wcześniejszego doświadczenia czy wykształcenia medycznego. Do organizacji cały czas można dołączyć. Jakie są korzyści z bycia wolontariuszem? O to zapytaliśmy Tomasza Krawczaka.
3: Przede wszystkim ta świadomość, że jest się w stanie komuś pomóc w stanie zagrożenia życia działając z nami. Po drugie, no, robimy dużo dobrego poza samym udzielaniem pierwszej pomocy czy ratownictwa. Robimy różne akcje, które mają też uświadamiać wszystkim, jak bardzo potrzebna jest pierwsza pomoc, jak bardzo potrzebne są defibrylatory, jak bardzo potrzebne jest reagowanie bardzo szybkie i chyba o to chodzi, żeby jak najwięcej ludzi to potrafiło robić.
2: Mówił prezes Stowarzyszenia Służby Ratownicze. Dołączać mogą osoby w każdym wieku, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia. Wszystkiego można się nauczyć.
0: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
2: Jak często powinny kursować pociągi na trasie Wrocław-Syców? Trwają konsultacje w tej sprawie. Miasto i gmina sprawdzają zainteresowanie mieszkańców regularnymi połączeniami kolejowymi do stolicy Dolnego Śląska. Rozważanych jest około 7 kursów dziennie w każdą stronę. Analizowany jest też pomysł uruchomienia autobusu dowożącego na dworzec i skoordynowanego z rozkładem pociągów. Wyrazić swoje zdanie na ten temat możecie w anonimowej ankiecie. Link do kwestionariusza znajdziecie na stronie Sycowa na Facebooku. A swoimi pomysłami mogą się też podzielić mieszkańcy Oleśnicy. Miasto czeka na ich głosy w sprawie rewitalizacji parku Henryka Sienkiewicza. Zakład Budynków Komunalnych przyjmuje pisemne uwagi i opinie do 18 września. Można je przesyłać mailowo i pocztą. Prezentację z propozycją projektu znajdziecie na stronie miasta. Nauczyciele obawiają się o swoją przyszłość, a rodzice i przede wszystkim sami uczniowie o to, gdzie będą się dalej uczyć. Zespołowi szkół ponadpodstawowych imienia Orła Białego w Międzyborzu grozi likwidacja.
4: Starostwo potwierdza, są plany dotyczące likwidacji placówki, ale ostateczna i oficjalna decyzja nie została jeszcze podjęta. Ale winna jest demografia, bo jest coraz mniej młodzieży. Jak dowiedziałem się od szefowej powiatowej oświaty Małgorzaty Bilskiej, w szkole zostały tylko 2 klasy, a pracuje tam kilkunastu nauczycieli. W przyszłym roku edukację miałoby tam kontynuować tylko nieco ponad 20 uczniów i dlatego trudno jest utrzymywać cały obiekt. Nadal jednak trwają rozmowy w tej sprawie.
2: Informował nasz reporter Piotr Paszkowski. Jeszcze na moment zostajemy w temacie szkół, ale mamy lepsze informacje. 30 tysięcy złotych z rządowego programu Pracownik Kompas Jutra dostała podstawówka imienia Adama Mickiewicza w Oleśnicy. Dzięki kasie szkoła stworzy nowoczesną pracownię praktyczno-techniczną. Pojawią się tam m.in. stoły warsztatowe, narzędzia do obróbki drewna i metalu, maszyny do szycia, wyżynarka stołowa, wiertarko-wkrętarki oraz sprzęt ochronny. Pracownia ma wspierać rozwój praktycznych umiejętności uczniów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Niedługo, bo już po zachodzie słońca czeka nas lekki spadek temperatury. Na niebie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. Za to w nocy zrobi się już naprawdę zimno. Słupki termometrów obniżą się do 8. Plus jest taki, że chociaż nadal będzie z nami sporo chmur, to nie powinno padać. Jutro też ma być sucho, chociaż przez cały dzień nie zobaczymy słońca ani błękitu. Temperatura maksymalna na poziomie 17 stopni. Coraz bardziej oddalamy się od lata i zbliżamy do jesieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Cześć, witajcie po 18. Jak tam mija wasz dzień? No, zaczynamy jeszcze za dnia, ale wspólnie przywitamy wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Wasze ulubione kawałki, nowości od 20. Nowa dziesiątka listy Hobbens. I teraz numer, który niedawno pojawił się na samym szczycie. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

0: taki czas, kiedy nie było jeszcze TikToka, ale już zaczynał Facebook i to właśnie wtedy był wielki hicior na liście Hot Bands Edward Maya i jego Stereo Love. No to skoro byliśmy tak daleko w przeszłości, czas na przyszłość, czas na nowy hit, bo teraz też są czasy, ale Robin Schulz zrobił kawałek. Przerabia tak naprawdę klubowy klasyk, zróbcie głośniej, Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.
1: To jest nowość RMF Max.

Rozpędzony Marlon Hofstadt, nasza kolejna nowość w RMF Max, jego I Like. Za chwilę wróci do nas Miley Cyrus, która też jest w trendzie na odchudzanie. No, gwiazdy w Hollywood, muzyczne gwiazdy, gwiazdy show biznesu, to teraz mają chyba bzika na punkcie kilogramów. Mam wrażenie, że niektórzy to zrzucają trochę za dużo. Miley Cyrus też jest na diecie NZT i za chwilę jeden z jej najfajniejszych hitów chyba ostatnio, czyli Flowers.

Lataj, lataj wysoko razem z nami. Fly High, Tobi Romeo, jego taneczna petarda w RMF Max. Za chwilę nowość od Maty. Ciekawe, czy Mata świętuje, bo dzisiaj, może słyszeliście, mamy w Polsce Dzień Piłkarza. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat 10 września? No to może trzeba sobie przypomnieć, że kiedyś wydarzyło się coś, no dzisiaj nie do pomyślenia. 10 września, rok 1972, Polska zdobywa olimpijskie złoto w piłce nożnej w Monachium. Naprawdę, naprawdę, tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

0: No sorry papi, topiki Becky G. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie no, umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta. Jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż

0: stosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Oleśnica 96 FM.
9: Niedługo, bo już po zachodzie słońca, czeka nas lekki spadek temperatury. Na niebie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. Za to w nocy zrobi się już naprawdę zimno. Słupki termometrów obniżą się do 8. Plus jest taki, że chociaż nadal będzie z nami sporo chmur, to nie powinno padać. Jutro też ma być sucho, chociaż przez cały dzień nie zobaczymy słońca ani błękitu. Temperatura maksymalna na poziomie 17 stopni. Coraz bardziej oddalamy się od lata i zbliżamy do jesieni.

0: przy takim bicie można zdobywać się szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands, nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hiciorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście.
1: Witajcie w czwartek po południu. Jeśli myślicie, że we wrześniu, po wakacjach, w Oleśnicy i w regionie można się tylko nudzić, to czas to zmienić, bo mam dla Was kilka fajnych wydarzeń i przekonacie się, że okolica nie śpi. Sopran z tej strony i w RMF Max Oleśnica mam dla Was najlepsze opcje na wolny czas. Na początek 29 dni Europy. Wszystko startuje w piątek, ale od soboty rynek zamienia się w centrum najlepszej zabawy. Lokalni producenci szykują najlepsze smakołyki na jarmarku oleśnickim. O 12.15 fanfara Awantura gwarantuje potrójną dawkę energii, a jeśli jesteście fanem jazzu, klezmerskich dźwięków czy potańcówki z nowoczesnym twistem, czeka na Was muzyczny maraton aż do wieczora. Kto woli coś spokojniejszego, może zanurzyć się w glinie podczas wystawy ceramiki w ratuszu albo podziwiać fotografie z czasów, gdy selfie jeszcze nie istniało. Dla melomanów będą koncerty w zamkowej auli, a dla fanów teatralnych klimatów włoski spektakl. W niedzielę kolejne wydarzenia w rynku. A jeśli nie to, to może kino na dużym ekranie we wrocławskich kinach. 100 dni Misja Zeus. Młodzieżowy hit z ekipą, która nadal nie wie jak dorosnąć, albo Totalna Magia 2 z Sandrą Bullock i Nicole Kidman.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
3: I co, zapisałeś

0: podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
1: A kredyt?
0: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty@lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
2: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Oleśnica 96 FM.
13: RMF Max Oleśnica, zawsze mamy dla Was najnowsze informacje. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash. Startujemy. Zbliża się jesień, więc temperatury spadają. W związku z tym, jeśli macie niepotrzebne ciepłe rzeczy, możecie je przynosić do miejskiego punktu pomocy w Oleśnicy.
14: Czyli najbardziej potrzebne są rzeczy ciepłe, kurtki, no dresy, uniwersalna odzież, no taka, która jest potrzebna osobom no, z różnymi sytuacjami trudnymi, tak? Buty również, jak najbardziej. Już nie po prostu buty letnie, buty bardziej już na okresy takie chłodniejsze.
13: Tłumaczył Roman Rajewski, koordynator miejskiego punktu pomocy. Przypominamy, mieści się on w przyziemiach budynku MOPS przy ulicy Wojska Polskiego. Działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
12: To jest RMF Max Oleśnica.
13: Znajdź swojego dzielnicowego. Syców chce zadbać o bezpieczeństwo w mieście, dlatego przypomina mieszkańcom o tym, że jeśli potrzebują wsparcia albo chcą zgłosić jakiś problem, mogą to załatwić bezpośrednio ze swoim dzielnicowym. Miasto jest podzielone na 3 regiony służbowe. Aktualny kontakt do odpowiedzialnych za niefunkcjonariuszy znajdziecie na stronie Sycowa. Przypominamy, dzielnicowi odbierają telefony w czasie służby. W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Jak zawsze monitorujemy dla Was drogi, a po Oleśnicy jeździ się coraz bezpieczniej i wygodniej. W mieście zakończyły się remonty kolejnych dróg. To trasy, które trzeba było często naprawiać, a to generowało spore koszty.
15: Kilka dróg w Oleśnicy zyskało nowe nawierzchnie. Chodzi o ulicę Spacerową, Boka, Poniatowskiego i Narutowicza.
16: Staramy się doprowadzić do tego, żeby nawierzchnie w mieście, nie tylko w obrębie Starego Miasta, ale w całym mieście, na drogach zarządzanych przez sekcję dróg miejskich, poprawiała się z roku na rok.
15: Mówił Maciej Kasprzak z sekcji dróg miejskich. Inwestycja kosztowała nieco ponad 800 tysięcy złotych.
13: Informacje zebrał dla Was i przedstawił Piotr Paszkowski. Teraz propozycja dla młodszych mieszkańców Oleśnicy, którzy szukają nowego hobby i lubią spędzać czas aktywnie. Koszykarski klub Oleśnica zaprasza na treningi. Dlaczego warto uprawiać ten sport?
17: Ciężko mi powiedzieć, no to jest wszystko kwestia preferencji. Ja za dzieciaka zacząłem koszykówkę i się zakochałem w koszykówce. Ja zachęcam dzieci w ogóle do uprawiania sportu. sportów w jakiejkolwiek formie, czy to siatkówka, piłka nożna, ręczna, koszykówka, taniec, cokolwiek, ważne by się ruszać, no ale jeśli chodzi o koszykówkę, no to to jest sport bardzo rozwojowy, nie tylko pod względem sportowym, ruchowym, ale też pod względem myślenia, inteligencji.

0: i pracy zespołowej, więc to jest ten aspekt, który tutaj akurat w koszykówce jest fajny.
1: Tłumaczył trener Szymon Narolski. Najmłodszym trenującym w klubie rocznikiem są dzieciaki urodzone w 2017, a najstarszym w 2008. Na koniec przypomnienie dla miłośników lokalnego sportu, ale przede wszystkim sympatyków klubu Pogoń Oleśnica. Trwa zbieranie materiałów do książki o klubie. Jeśli macie jakieś ciekawe historie i zdjęcia, możecie je dostarczać do Oleśnickiej Biblioteki Publicznej.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Przed nami wyjątkowo chłodna noc w Oleśnicy. Temperatura spadnie nawet do zaledwie 8 stopni. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co będzie się działo jutro. Czuć, że zbliża się jesień. Synoptycy zapowiadają, że nie mamy co liczyć na słońce i błękit. Niebo przez cały dzień ma być szczelnie zasnute chmurami. Co prawda nie powinno padać, ale aura nie będzie zbyt ciepła. Słupki termometrów podniosą się maksymalnie w okolice 17. Zatem będzie jeszcze chłodniej niż dzisiaj.
3: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight i jego Ala.

Is it ready? Somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza. Na te chłodniejsze dni nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem. RMF.

0: trakcie ostatnich wakacji Andy Dust, który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No, no to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Oleśnica 96 FM.

O, właśnie takich bitów potrzeba nam więcej, w szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5.30 rano. A wieczorem, no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Sims teraz i jego Bez końca.

0: Self-Aware, wersja Tempercity i Vermouth Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej, paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.
1: Max. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Ty na maksa.
10: Oleśnica 96 FM.
11: Przed nami wyjątkowo chłodna noc w Oleśnicy. Temperatura spadnie nawet do zaledwie 8 stopni. Ale na pewno chcecie wiedzieć, co będzie się działo jutro. Czuć, że zbliża się jesień. Synoptycy zapowiadają, że nie mamy co liczyć na słońce i błękit. Niebo przez cały dzień ma być szczelnie zasnute chmurami. Co prawda nie powinno padać, ale aura nie będzie zbyt ciepła. Słupki termometrów podniosą się maksymalnie w okolice 17. Zatem będzie jeszcze chłodniej niż dzisiaj.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Pięknie to wleciało, Eli Oaks i jego nowość Reasons. Nie było dzisiaj kącika grzybowego, słuchajcie, no nie było, bo w lasach bez zmian jest jak jest, grzyby sobie rosną i czekają na was w ten weekend. Będzie ich coraz więcej, no to tylko tyle mogę wam powiedzieć. Eli Oaks na razie poza zestawieniem listy Hobbensa, nowe dosłownie za kilka chwil, dziesiątka hitów, premiery, nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Mamy czwartkowy, wczesny wieczór, to cały czas RMF Max Oleśnica, a właśnie startuje imprezowy rozkład jazdy. Sprawdzam, co w regionie się dzieje i co można robić, by nuda się nie wkradła. Sopran z tej strony. Zaczynam od zaproszenia dla miłośników lokalnej historii, bo w Bierutowie szykuje się wyjątkowe spotkanie poświęcone przeszłości miasta. W najbliższą niedzielę będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu, w programie którego jest wykład o historii regionu oraz edukacyjno-historyczny spacer i warsztat aktywizujący. Sprawdźcie szczegóły na gminnych stronach, a ci, którzy wolą aktywność fizyczną, powinni w niedzielę wybrać się do Twardogóry. Tam na stadionie sportowym przy Sportowej 1 od godziny 9 działać będzie biuro zawodów, a punkt kulminacyjny nastąpi w samo południe, kiedy wystartuje główny bieg twardogórskiego biegu ulicznego. No i to propozycja nie tylko dla biegaczy. Mile widziani są także kibice, którzy swoją energią mogą wesprzeć startujących na trasie. Z kolei w sobotni wieczór Cherry Club we Wrocławiu zaprasza na imprezę Cherry Presents, podczas której za konsoletą staną Mordziński, Paxton i Bark. I to idealna propozycja dla wszystkich szukających tanecznych wrażeń i dobrej atmosfery w klubowych wnętrzach. Sprawdźcie to!
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ceny. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. I po reklamie.
0: To już ten czas, kiedy o 20 oficjalnie mówimy sobie dobry wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hobbens. Do tego świetne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, a zestawienie otwierają DJ Goya i Jason Derulo. Michiko.
11: RMF Max 10. Numer 10.

0: Premiera w czwartek w RMF Max. Neptunika w numerze What If, ale kto się kryje za tym projektem, już wam mówię. To niemiecki duet Maximilian Bonnet i Nicolas Heine. Ten pierwszy to zaczynał robić swoje bity już w wieku 13 lat. No i teraz czekają na debiut na liście Hot Bands, a swoje miejsce ma u nas Alan Walker. Mamy fajny wywiad z Alanem, który sprawdzicie także na Instagramie Alan Walker Ava Max. Dzisiaj dziewiątka Fate.
1: RMF Max. 9. Numer 9.

Także po wakacjach Run Run River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii, to jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands, Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrzy w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sounds to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na szóstym Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

Nowi wykonawcy i kolejna czwartkowa taneczna petarda. Nowość w RMF Max. Wasted. Tak to leci. A kto to zrobił? Wykonawcy to Gnarly oraz Major League DJs. I czekają na wasze głosy od dzisiaj na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Gdyby ktoś mnie zapytał o najlepszą piosenkarkę ostatnich miesięcy, to chyba nie tylko ja wskazałbym właśnie tę dziewczynę. To Zalia otwiera nam pierwszą piątkę. Tylko kochaj mnie.

Ciekawy tutaj epitet wjechał. Jesteś takim słonecznikiem, ale dlaczego akurat słonecznikiem? Może chodzi o to, że można cię poskubać. No tak mi się skojarzyło. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Głosujcie na Sunflower pod rmfmax.pl. Teraz moja osobista, no wciąż jedynka, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o elektroniczne produkcje z listy Hot Bands. Dzisiaj trójka, Swedish House Mafia, Lykke Lee w numerze Happiness is so sad. RMF Max 3, numer 3.

sukcesie wiralowego self-aware ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl. Może bardzo szybko, na starcie weekendu będzie dla nich wolne miejsce. Już w zestawieniu. Na trzecim w czwartek Swedish House Mafia Kelly Happiness Is So Sad. Na drugim Aich i jego disco Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wraca nasza ekipa najlepsi. Ja się nie dziwię. Gibbs Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. Max. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan zdobyli ponownie szczyty listy Hot Bands. Właśnie w tym kawałku ty masz. Ja mam dla was dobre bity, nowości, kiciory. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Hej, hej, witajcie w czwartkowy wieczór. To już ten czas, gdy powinniśmy zbierać ciekawe opcje weekendowe i ja mam dla was kilka, po których będzie co wspominać. I w Tour de Club RMF Max Oleśnica podrzucę wam te najlepsze. Sopran z tej strony. Na początek kino. Na dużym ekranie we Wrocławiu do obejrzenia prawdziwe petardy. Najpierw 100 dni, misja Zeus. Kontynuacja młodzieżowego hitu, w którym Kapsel i ekipa przekraczają Rubikon dorosłości. Kapsel nie ogarnia, żyje z rodzicami i zadaje sobie egzystencjalne pytania. Ale jak trzeba ratować świat, to nie ma zmiłuj. Wkracza do akcji. Druga propozycja to Totalna Magia 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman znów czarują, rzucają zaklęcia i walczą z klątwą, czyli wszystko to, co lubimy najbardziej. A jeśli kino to dla was za mało i chcecie poczuć dreszcz emocji na żywo, to wbijajcie na 29 dni Europy w Oleśnicy. Przez cały weekend rynek zamienia się w centrum dobrej zabawy. Lokalne pyszności na jarmarku oleśnickim. Darmowe badania w Białym Miasteczku. Wystawy ceramiczne i fotograficzne. A do tego koncerty od muzyki bałkańskiej po jazz i po tańcówki. Dla fanów kultury wysokiej, spektakle, performance z Czarnogóry i Tunezji, a wszystko za darmo. Warto to sprawdzić.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

ekspert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: jest Max. Tak się gra.
1: I wszystko gra dla ciebie w tygodniu po 12 w
0: RMF Max. Ceny, które poprawiają humor, znajdziesz je w salonie drzwi i podłóg Gama, Wrocławska 5, Smarców, gamasalon.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Cześć, jestem Angelika.
8: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, tu Brytka.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Takie hałsiki lubimy, prawda? Galaxy to Kungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać, kto będzie sprzątać? A kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon. A jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach, albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki. Może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik, naprawdę. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem. Już na weekend nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Full, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo coś okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia,
15: tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

Levitating, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie, Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Alabama Ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie. Także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość wraca Tame Impala, Loser.

0: Słuchajcie, czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Tension, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia.

0: 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Macia.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Hey, yo, this is Eminem.
12: Witajcie,

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Oleśnica.

0: która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: RMF Max. Hity na maksa.

Hity na maksa.